jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą, sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22:00.

Kiedyś wyjdziemy nie śpiąc poza to, co nam się śni, i rozgłośniemy.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, nie wiem, czy też tak samo macie.

po godzinie 13, po godzinie 14. Ten potrwa z 3-4 godziny właśnie, no i potem znowu chmury nam na niebo wejdą. No w nocy to już nam to zupełnie nic nie robi. Tak to będzie wyglądało. Słońce zajdzie po 19.

0: Bało, że jest to rumień.
1: Mówiła rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Wiesława Kostuj. Ostrożność przyda się nie tylko w lasach, ale także na innych terenach zielonych. Starsi mieszkańcy Poznania będą mogli zdobyć do 2,5 tysiąca złotych na realizację swoich pomysłów. Już wkrótce rusza druga tura naboru wniosków w programie Mikrodotacje dla Seniorów 2026. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty aktywizujące seniorów, ale także łączące ze sobą pokolenia. O dotacje będą mogły ubiegać się nieformalne grupy składające się z co najmniej 3 osób. Osób w wieku powyżej 60 lat i mieszkających w Poznaniu. Nabór trwa do 9 października. Więcej szczegółów na stronie internetowej miasta. I to wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 7 na zegarku wybiła, moi drodzy, to oznacza, że po raz pierwszy z Kurą się witamy.

0: Poniedziałek, 24 dzień sierpnia, Bartłomiej Bartoszo, czyli oboje Bartki obchodzą imieniny i żaden nie musi się kłócić, prawda? Chociaż wiem, że niektórzy Bartłomieje by się obrazili, że na Bartosza się mówi Bartek i na odwrót. Są tacy: Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Natanel, Patrycy i Cieszymir. Najlepszego życzymy.
1: Dzień Windowsa mamy dzisiaj, moi drodzy, w kalendarzu. Bardzo ciekawe święto. Nie wiem, dlaczego w ogóle takie zostało wpisane, ale to my się zorientujemy i prawdopodobnie wam opowiemy, o co tutaj chodzi. I dzień zdegradowania Plutona. To kolejne święto, czyli jedno i drugie smutne dzisiaj, niestety.
0: Dlaczego aż tak smutne? Aha.
1: No bo jak zdegradowali nam Pluton...
0: No to tak. A to drugie?
1: To Plutonowi jest smutno. A propos drugiego, to się wypowiadać nie będę. No. Wypowiemy się na temat prasy. Bo już za chwilę zajrzymy sobie...

0: roku. Nowa danina ma finansować m.in. pomoc dla przemysłu energochłonnego, ale analitycy ostrzegają, że może mieć istotny wpływ na wyniki i wyceny Orlenu. O tym na stronie 17 rozwinięcie, a na jedynce jeszcze o tym, że oszustwo na Ozempik trwa. Nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują modele na szybkie chudnięcie. Zamienniki popularnego leku sprzedają bez recepty i wysyłają kurierem. Inspekcja farmaceutyczna chce uszczelnienia przepisów. No popyt rośnie na te właśnie zamienniki. Oszuści wykorzystują gwałtowny wzrost tej popularności tego przeznaczonego dla diabetyków w praktyce powszechnie stosowany przez tych, którzy chcą szybko schudnąć. Sprzyja im to, że w niektórych aptekach brakuje Ozempiku, a sprzedaż sięga miliona sztuk opakowań rocznie. Ciuciu babka w internecie. O tym też na jedynce właśnie w tekście Adama Pantaka i na stronie 11.
1: Zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj na jedynce o budżecie. No i o tym, co w tym budżecie powinno być. Na co powinniśmy wydawać więcej pieniędzy, na co powinniśmy mniej wydawać pieniędzy, bo Polacy zostali zapytani właśnie o to. W tym tygodniu rząd ma przyjąć projekt budżetu na rok 2027. No zdaniem Polaków powinien zwiększyć nakłady na zdrowie, a oszczędzać na administracji. Tak wynika z sondażu SW Research dla Dziennika Gazety Prawnej właśnie. Daria Al-Shahabi ten temat opisuje na stronie pierwszej. No i spoglądając na wyniki tej ankiety, Polacy chcą największe wydatki dać na zdrowie w tym budżecie, potem na bezpieczeństwo, czyli na wojsko i policję. Na miejscu trzecim edukacja się znalazła. Jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków, no to funkcjonowanie państwa, czyli urzędy, czyli sądy powinny się, na to powinny te wydatki zostać zmniejszone, potem na świadczenia, czyli na emerytury na 800+, no i dodatkowo na miejscu trzecim powinny zostać zmniejszone wydatki na bezpieczeństwo, czyli na wojsko i na policję. Ile ludzi, tyle odpowiedzi i tyle zdań, i o tym więcej na stronie pierwszej dodatkowo, nie tylko o tej ankiecie, ale również o budżecie na rok 2027. Poczytacie sobie więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rekordowa fala skarg na dyskryminację to kolejny temat. Na stronie pierwszej Polacy coraz śmielej reagują na niesprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 775 skarg na dyskryminację, czyli o ponad 40% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Strona pierwsza i strona dziesiąta. Więcej na ten temat. O, jeszcze o Strefie Gazy słów kilka i o tym, czy Izrael blokuje działania polskiej prokuratury. Tak to zostawiam. To DGP.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam o fałszywych komunikatach na ulicach Poznania. Miasto zawiadomi prokuraturę. Między innymi na przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się komunikaty dotyczące Bittersweet Festival. Jako autora informacji skazano Urząd Miasta Poznania oraz rzekomo prezydent się też pod tym podpisał. Ale zawarte tam informacje są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd mieszkańców i mieszkanki Poznania. Tak poinformowała Głos Wielkopolski Joanna Żabierek, czyli rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania.

0: A to była lista aferowych nowości, moi drodzy. Daga Dana do nas przyszła, do nas przyszli bardziej, ze swoim najnowszym singlem.
1: Tak, będę szczęśliwa. To Daga Dregorowicz właśnie oraz Danna Wytyska. One właśnie opowiadają o tym, jak to ważne jest, żeby być szczęśliwym, żeby zaglądać po te szczęście gdzieś, ale gdzie, jeśli tego nie masz, to żeby sięgać rękę też i o pomoc. To też jest ważne, myślę. Wysięgać ręką o pomoc.
0: Takim wysięgnikiem rękowym. Może i tak. Więcej informacji na stronie afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

0: Czech Radom, jak i Zagłębie Lubin to 0-0. GKS Katowice i Wisła Płock 5-0. No i Pogoń Szczecin, Wisła Kraków to 2-2. Tylko jedna wygrana, jeżeli chodzi o piątą kolejkę, no to Krakowie i Wieczysta. Ten pierwszy mecz, który mogliśmy zobaczyć, no a cała reszta to remis. Kolejna kolejka oczywiście już w przyszły weekend. W innych ligach, no to możemy sobie zajrzeć do tego, co działo się w Hiszpanii. FC Barcelona i Elche to 5-0. Jak sobie radzą bez Roberta Lewandowskiego? No jakoś średnio. Sobie radzą. Jakoś sobie radzą. 5-0. Tak
1: no
0: zakończyło
1: jak to
0: się
1: bez Roberta? To. Niemożliwe to jest.
0: To spotkanie Espanioli i Real Madryt to 1-2. W Premier League Arsenal i Coventry City to 3-0. Manchester United i Hull City to 0-2. Tottenham i Brentford to 3-0. Manchester City i Bournemouth to 2-1. Najlepsza liga na świecie, to jest jeszcze to, do czego musimy zajrzeć, czyli do Stanów Zjednoczonych, bo a propos Roberta Lewandowskiego, słów kilka już padło. No to MLS, tutaj Chicago Fire i New York Red Bulls swoje rozgrywki grali. 1-1 to spotkanie się zakończyło. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 64 minucie i nie strzelił żadnego gola.
1: No to niedobrze. No czyli jednak Barcelona sobie lepiej poradziła.
0: Tak.
1: Taki wniosek.
0: Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Lecha, no to kolejny mecz Lecha będziemy mogli oglądać już w najbliższy czwartek. Zmierzą się wtedy właśnie w playoffach w Lidze Europy z zespołem TUN.
1: Oglądałeś ten pierwszy mecz?
0: O, nie oglądałem.
1: No, a szkoda, bo 7-0 wygraliśmy. Ale to może dobrze, może ty przyniosłeś szczęście właśnie. Jeszcze o Skorpionach. One pokazały w meczu Row, że potrafią urządzić. Hunters PSZ przegrał jednak w Rybniku, ale nadal zachował szansę na awans. Ten wynik to było dokładnie 48-42. No a jeszcze jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy Siatkarek, Polki wygrały w sobotę z Węgierkami 3-0, a następny mecz czeka je już dziś o godzinie 15 z Łotyszkami. I to wszystko, jeśli chodzi o ten serwis sportowy.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
0: A na zegarku już tylko 3 minuty zostały do godziny 8.

0: Zapraszam. Co stanie się z dawną szkołą na Strzeżynie? Po 36 latach swoją działalność zakończyło mieszczące się tam schronisko młodzieżowe. Od tego czasu budynek stoi pusty. Radni osiedla proponują przekształcenie go w dom kultury.
1: Mamy za sobą całą listę spotkań z przedstawicielami różnych wydziałów miasta Poznania. Mówiliśmy o potrzebach Strzeżyna, są one uznane, są brane pod uwagę. Złożyliśmy uchwałę w sprawie przejęcia tego budynku przez miasto Poznań na potrzeby społeczności lokalnej.
0: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn Katarzyna Zalewska. Fundacja Wspólny Nurt z kolei proponuje, aby w tym budynku nadal działało schronisko. Prezes fundacji Krzysztof Stankowski zapewnia, że będzie ono udostępniane także na potrzeby lokalnej społeczności.
2: Wszystko, co będzie się działo dla mieszkańców również. Jeżeli będzie inicjatywa, jakakolwiek społeczna, zarządu, osiedla czy samych mieszkańców, to deklaruję jako prezes fundacji, że takie możliwości będą, ten obiekt będzie udostępniany. Oczywiście nie zawsze i nie o każdej porze dnia i nocy, bo to się nie da zrobić.
0: Obie strony złożyły już wnioski do władz miasta w sprawie przyszłości byłego budynku szkoły.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Wielkopolski sanepid przeprowadził kontrolę w lokalach gastronomicznych. Inspektorzy odwiedzili prawie 470 lokali. Były to bary, restauracje i sklepy, głównie w miejscowościach turystycznych oraz przy drogach.
4: Czystość i porządek w obiektach, stan techniczny pomieszczeń, warunki przechowywania artykułów spożywczych, czy nie są sprzedawane artykuły po upływie terminu przydatności do spożycia, czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie, czy używają odzieży ochronnej. Tego typu sprawy są kontrolowane.
0: Mówiła rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu Wiesława Kostuj. Tylko w pierwszym miesiącu wakacji sanepid nałożył ponad 40 mandatów, wszczęto także ponad 60 postępowań administracyjnych.
3: Wydarzenia, wystawy, premiery.
0: Ten tydzień na Wildzie upłynie pod znakiem kultury. Już dziś zaczyna się Festiwal Żupańskiego 2026. Otworzy go wystawa fotograficzna Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu poświęcona lokalnym rzemieślnikom. Na następne dni przewidziano także m.in. wykłady, quizy, warsztaty oraz koncerty. Festiwal zakończy w niedzielę plenerowy spektakl Eurydyka Teatru Biuro Podróży. Szczegółowy program imprezy jest dostępny.

0: na stronie poznań.pl. Zakończył się remont kolejnych kamienic w Poznaniu. Tym razem odnowiono budynki przy ulicy Fabrycznej 2 i 2A na Wildzie. Kamienice są częścią wpisanej do rejestru zabytków architektury Wildy, dlatego renowacja była prowadzona pod nadzorem konserwatora. Jak podaje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, wyremontowane zostały elewacje, klatki schodowe, dachy oraz instalacje. Przywrócono również historyczne elementy architektury. Powstały także nowe mieszkania, dzięki czemu w obydwu kamienicach znajduje się ich już łącznie 26. Prace trwały 18 miesięcy, a ich koszt wyniósł ponad 4,5 miliona złotych. I to wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszamy już za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Godzina 8 wybiła, druga kuro, zapraszamy, może jakiś remont i się znajdzie.

0: 24 dzień sierpnia mamy w kalendarzu, to poniedziałek. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Melina, Natanel, Patrycy i Cieszymir obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Chyba odliczanie jeszcze nie rozpoczęliśmy, tak mi się wydaje.
0: O, to prawda, to informacja najważniejsza. Uwaga, uwaga, mamy poniedziałek, a to oznacza, że 4 dni do weekendu nam zostały.
1: To prawda, dzisiaj mamy dzień Windowsa oraz dzień zdegradowania Plutona, a z przysłów na dziś to aż 3. Proszę bardzo.
0: Bartłomiej ukazuje...

0: wbrew nadziejom, coś mnie tknęło.
1: Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce. Pod

0: No to się wszystko z tą modliszką jakoś składa i zgadza. I twój Dawid taki tytuł tego nowego singla miał, że idealnie do modliszki, i teraz Kasia Lins po trupach do ciebie też idealnie z tą modliszką.
1: No i wszystko się zgadza, jak pięknie. No,
0: ale nie bierze jeńców, tak można powiedzieć.
1: No, ale ona ma wyższy cel w tym.
0: Tak? Mhm. Przeżyć.
1: Żeby tak gatunek dalej przetrwał.
0: Nie tylko na balkonie modliszki można znaleźć, w trawie również można znaleźć modliszki, tak nam powiedział słuchacz Jacek, który do nas zadzwonił. Możecie zadzwonić również nie tylko w celach drogowych, ale w celach informacyjnych. 618750213 Grzegorz tam odbierze, pogada z wami i wszystkie informacje, które wy powiedzieliście, nam przekaże. Dziękujemy za ten głos, bo to chyba rzeczywiście prawda, że częściej modliszki na polu można znaleźć niż na balkonie.
1: No, to zdecydowanie.
0: To może to jest właśnie ten news, że na balkonie się znalazła, a nie w trawie.
1: Że to jest ten wyjątek.
0: Tak.
1: Że gdzieś tam się wspięła na wyżyny i dała się przywitać.
0: Tak.
1: No mnie odwiedzają inne zwierzęta, bardziej gołębie na przykład niż modliszki na balkonie. Ja wolałbym chyba modliszkę już rzeczywiście.
0: Lepiej mieć gołębia na balkonie niż modliszkę na dachu. Takie było przysłowie kiedyś, z tego co pamiętam.
1: Chyba tak.
0: Moi drodzy, nie wiem jak to przysłowie wiąże się z tym, co mamy teraz wam do powiedzenia, ale na pewno mamy wam do rozdania bardzo, bardzo fajną rzecz.
1: Kamlot Fest to już 28 i 29 dnia sierpnia w Schronie. Mamy właśnie do rozdania dla was pojedynczą wejściówkę na ten festiwal.
0: Tak, jeżeli chcielibyście wybrać się na ten fest, na drugą edycję tego festu, który już 28 i 29 dnia sierpnia, piątek i sobota w tym tygodniu, to zapraszamy was bardzo serdecznie. Dużo różnej muzy, psychedelic rock, punk, metal, cold wave, takie gatunki będziemy mogli tam usłyszeć.
1: 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie. My dzisiaj mamy dzień zdegradowania Plutona, to co, może co byście zdegradowali?
0: O nie, no.
1: A co?
0: Bo jeszcze nam odpiszą, że nas by zdegradowali i wyrzucili na przykład z audycji porannej, a to już by nie było miłe. Dlaczego Pluton powinien być planetą pełnoprawną?
1: No dobrze, czyli nie degradujemy, a w drugą stronę próbujemy.
0: Do godziny 10 czekamy na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiego SMS-a. 7148, afera, wasze imię i nazwisko. I dlaczego Pluton powinien być prawdziwą, pełnoprawną planetą?
1: No to już wiemy, a nie wiemy jeszcze, co w świecie chemii nas czeka. Tam Jagna Jaśkowiak spieszy z tą informacją, bo to 8:30. Jak powstają kolory? Tutaj odpowiedź poznacie.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
3: Cześć, ja mam na imię Jagna, a dzisiaj bohaterem jest Paul Carrer, który wziął na warsztat rzeczy, na które patrzysz codziennie, tylko pewnie nawet o nich nie myślisz. Dlaczego marchewka jest pomarańczowa? Dlaczego żółtko w jajku jest żółte? No właśnie. Paul urodził się pod koniec XIX wieku w Moskwie, ale jego rodzice byli Szwajcarami i szybko wrócili do domu. On sam trafił do laboratorium genialnego Paula Ehrlicha. To był ten pan, który wynalazł lek na syfilis. Ale Carrera nie ciągnęło do ciężkiej farmakologii. On chciał wiedzieć, z czego zrobione są kolory w naturze. Carrer wziął na warsztat karotenoidy, czyli naturalne barwniki. Zwykły człowiek widzi po prostu pomarańczową marchewkę. Carrer wyciągnął z niej beta-karoten i po raz pierwszy w historii rozpracował jego wzór chemiczny. Pokazał światu, jak ten związek dokładnie wygląda, atom po atomie. Ale on na tym nie poprzestał. Zauważył coś niesamowitego. Kiedy zjesz taką marchewkę, twój organizm przecina cząsteczkę beta-karotenu na pół i robi z niej właśnie witaminę A. Przed Carrerem ludzie wiedzieli, że witaminy istnieją, ale myśleli o nich jak o jakiejś tajemniczej, magicznej substancji z jedzenia. Carrer był pierwszym człowiekiem na świecie, który opisał dokładnie budowę chemiczną jakiejkolwiek witaminy, właśnie witaminy A. Dzięki niemu wreszcie zrozumiano, dlaczego bez marchewki i wątróbki ślepniemy o zmroku, bo nasz mózg i oczy potrzebują tej konkretnej cząsteczki do tworzenia barwnika w siatkówce. Jak już wszedł w ten rytm, to nie potrafił poprzestać. Wziął na warsztat witaminę B2, czyli riboflaminę. To ta rzecz, przez którą po zażyciu zestawu witamin twój mocz świeci na jaskrawo-żółty kolor. Carrer odkrył jej strukturę i nauczył się ją syntetyzować. Zaraz potem dobrał się do witaminy E, tej od młodej skóry i płodności, oraz witaminy K. czyli tej odpowiedzialnej za to, że nie wykrwawiasz się na śmierć przy zacięciu papierem. Ten facet dosłownie wziął talerz ze śniadaniem i rozmontował go na czynniki pierwsze, dając formacji gotowe przepisy, jak produkować te rzeczy w fabryce, zamiast wyciskać z tonu marchwi sok 3 litry tran. Carrer był do bólu profesjonalny. Przez prawie 40 lat kierował Instytutem Chemii w Zurychu. Napisany przez niego podręcznik chemii organicznej stał się biblią dla kilku pokoleń studentów na całym świecie. Przetłumaczono go na kilkanaście języków. A jeśli ktoś studiował chemię w połowie XX wieku, to na bank miał na biurku grubą cegłę z nazwiskiem Carrer. To był gość, który kochał swoją pracę, nie pchał się na afisz i po prostu robił swoje. Rzetelnie, krok po kroku, rozpracowując kolejne barwniki i związki z roślin. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fair on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
6: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Autopromocja.

0: poprosić o przypomnienie, o co chodzi z tym listopadowym dniem obchodzonym w sierpniu i występującą w związku z tym anomalią pogodową.
1: To była konkluzja spora. Już przypominamy, dzień Windowsa obchodzony dlatego, że przeprowadzono w listopadzie 1984 roku nakładkę na system operacyjny MS-DOS. No właśnie, tak. Czyli w listopadzie...
0: Wtedy pierwsza prezentacja tego graficznego środowiska została przedstawiona, moi drodzy. Więc jak to miało miejsce w listopadzie?
1: No to mamy 24 dzień sierpnia.
0: Więc z tego powodu dzisiaj obchodzimy ten dzień Windowsa.
1: Wszystko się zgadza.
0: A dodatkowo...
1: Pogoda...
0: Pogoda jest średnia.
1: Mhm. Czy taka listopadowa? Więc... W listopadzie to ładna pogoda nawet.
0: No to prawda, ale w sierpniu to średnia, więc dlatego anomalia pogodowa występuje dzisiaj, a nie w listopadzie i z tego powodu również dzisiaj mamy dzień, a nie w listopadzie mamy dzień.
1: W listopadzie nie ma żadnych dni.
0: Nie ma tam dnia wtedy.
1: Wszystko wiadomo.
0: A propos tej myśli, a propos inteligentnych konkluzji, a propos tego, że tutaj zero mózgu o tej
1: godzinie posiadamy. To właśnie my, to aferanek od 6:30 do godziny 10 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do słuchania.

0: kalendarzu poniedziałek, 24 dzień sierpnia, to oznacza, że do weekendu 4 dni zostały. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, to oni obchodzą imieniny dzisiaj.
1: Dodatkowo Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Natanel, Patrycja i Cieszymir. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Windowsa i dzień zdegradowania Plutona w kalendarzu dzisiaj mamy.

0: mózgów, tropiącej najgroźniejszych przestępców. Wszystko zmieniło się po zarzutach dotyczących interwencji z 2019 roku. Miał rzekomo zabrać narkotyki i przyjąć 3000 złotych łapówki. On oczywiście zaprzeczał, został zawieszony, a później zwolniony ze względu na ważny interes służby. Tak prewencyjnie. W pierwszej instancji skazano go na 1,5 roku więzienia, ale 28 sierpnia, rok temu, Sąd Okręgowy w Poznaniu prawomocnie go uniewinnił. Paweł liczył, że wyrok otworzy mu drogę do odzyskania munduru. 3 dnia sierpnia komendant główny policji umorzył jednak wznowienie postępowania dotyczące jego zwolnienia. Wskazał, że legalność tamtej decyzji należy ocenić według sytuacji z chwili jej wydania. Gdy policjant miał zarzuty późniejsze uniewinnienia, tego nie zmienia. Sąd karny stwierdził, że jestem niewinny, a mimo to nadal ponoszę konsekwencje zarzutów, które się nie obroniły, mówi Paweł. Decyzję ostro krytykuje NSZZ policjantów. Związek zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego policji, domagając się powrotnego zajęcia sprawą i zmiany wcześniejszego rozstrzygnięcia. Pełnomocnik Pawła ma odwołać się do ministra. Sam były policjant nie zmienia celu. Chce wrócić do służby. No, uważam, że słusznie, skoro został uniewinniony, no to nie wiem, dlaczego nie ma powrócić do tej służby właśnie.
1: Zaglądamy również, moi drodzy, do Gazety Wyborczej. Tutaj historia bardzo ciekawa została opisana dzisiaj o poranku. Wczoraj o poranku. O Annie, która szukała swojego zaczipowanego kota. O tym, że pytała w schronisku o tego kota. No, okazało się, że schronisko to zwierzę wydało do adopcji. Kot się zgubił. Kot, który się zgubił, był zaczipowany. No, a potem sytuacja się rozwinęła właśnie w taki sposób. A teraz schronisko proponuje zrzeczenie się praw do kota, bo nowa rodzina adopcyjna nie chce go już oddać. Tak mówi Anna, czyli właścicielka kota, Laura. Schronisko zapewnia, że nikogo w tej sprawie nie naciska i szuka rozwiązania. Uwaga, i tutaj cytat tej przykrej sprawy, no bo rzeczywiście jest to sprawa, jedna rzecz przykra, a druga sprawa naprawdę bardzo dziwna, żeby zaczipowanego kota oddać się do schroniska. Ja nie wiem, jakie są procedury przy przyjmowaniu albo przy braniu takiego kota, czy jest jakiś skaner chipów, no ale powinno chyba coś takiego istnieć.
0: Jeżeli... Rozumiem, że jak szybko został znaleziony, to tak szybko został,
1: tak szybko
0: od razu
1: został
0: nowy dany
1: do adopcji. Katarzyna Frąckowek, zastępczyni kierowniczki Poznańskiego Schroniska dla Zwierząt, wyjaśnia, że ta sprawa to pasmo trudnych do przewidzenia zdarzeń, bo Straż Miejska przywiozła kota w momencie, gdy chip nie był jeszcze zarejestrowany w strefie Safe Animal, no a nie ma procedury, by sprawdzać go podobnie, żeby sprawdzać to ponownie. W tej sytuacji zwierzak trafił na kwarantannę, ale wcześniej zdjęcia zostały zrobione z adnotacją o miejscu, dacie znalezienia, wrzucone na stronę, gdzie prezentowane są zaginione zwierzęta, no i ten kot nadal tam jest na tej stronie. Po kwarantannie zwierzak trafił do kociarni, no i w ciągu 2 tygodni znalazł nową rodzinę, która po prostu go sobie wybrała. Byliśmy nawet zaskoczeni, że tak szybko poszło, bo czarne koty zwykle nie mają tyle szczęścia, tak Katarzyna Frąckowiak ten temat opisuje. No a proszę bardzo, 2 tygodnie wystarczyły, żeby takiego kotka zaadoptować. Czyli konkluzja z tej sytuacji jest następująca. O proszę bardzo, konkluzję mamy jakąkolwiek
0: dzisiaj o poranku.
1: Jeżeli czipujecie kota, to rejestrujecie kota.
0: Przy okazji.
1: Żeby potem przykrej sytuacji nie było.
0: Ten czarny kot miał podwójne szczęście, bo aż 2 domy go chciały tak naprawdę.
1: Tak, moi drodzy, zaglądamy również do tego, co dzieje się na wsiach w Wielkopolsce, ponieważ dożynki, czas dożynkowy rozpoczynamy, no i z tego powodu możemy oglądać witacze i to jest naprawdę idealny moment roku, żeby sobie zrobić objazdówkę.
0: No to prawda. Po regionach Wielkopolskich chociażby, czy nawet dalej też można jak najbardziej. Tam właśnie wszelakie postaci wzorcowe na słoma. Ze słomy,
1: budowane,
0: może bardziej tak.
1: Budowane ze słomy, budowane z wielu różnych rzeczy. Zwierzęta. Nie tylko zwierzęta, ale nawet takie kukły ludzi utkniętych w tych słomach. Pszczoły, ule. Wspaniałe to.

0: się pojawiła na antenie. Ciepłe brejki, kwadraty, trójkąty, helady, snaficie. To była lista aferowych nowości.
1: No i my przechodzimy do konkursu, bo mamy do was wejściówkę do rozdania na Camlot Fest, takie właśnie rockowe wydarzenie. Tam zagra Rapid, Barn TV, Kira Alola, Villa Cosmos, Oversleep Academy, Manuscript, Letarg oraz Pretensje. Właśnie od tego piątku do soboty i wy możecie się tam dostać za naszą sprawą i za właśnie sprawą Camlot Fest.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie. Możecie pisać pod numer 7148. W treści tego SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj pytamy o Plutona.
1: Dlaczego powinien być planetą i dlaczego chociaż planetą to już jest i tak właśnie widzę potyczkę trochę w tym naszym pytaniu, ale tą planetą nie karłowatą.
0: My doszliśmy już do jednej konkluzji nieinteligentnej, że my do żadnych konkluzji nie potrafimy dzisiaj dochodzić, tym bardziej inteligentnych, więc...
1: Czyli sprzeciwiasz się słuchaczce, która do nas napisała, że ta myśl i konkluzja była...
0: Nie wiem, czy się sprzeciwiam. Jestem bardziej zachwycony tym, że komuś to pasuje i dziękujemy bardzo serdecznie za te miłe słowa. Aczkolwiek myślę, że gdybyśmy byli w pełni sił własnych umysłów, gdybyśmy korzystali na przykład ze 100% swoich mózgów, to nie byłoby lepiej. Tymczasem, moi drodzy, my do godziny 10 będziemy z wami. Miejmy nadzieję, że wy będziecie również.
1: 7148 złotówka i 23 grosze. Dlaczego Pluton powinien być planetą i dlaczego?

0: prawatę do określania właśnie podobnych obiektów w innych układach, no ale jest to nazewnictwo przypisane do Układu Słonecznego.
1: No proszę, oprócz Plutona to jeszcze w naszym układzie nazywa się tak Ceres i Eris. No proszę. No a jeszcze 20 lat temu Pluton był zwykłą planetą, nie tylko karłowatą. My tak przypominamy wam, no bo zadaliśmy pytanie dlaczego, no to odpowiadamy dlaczego tą planetą karłowatą jest. No właśnie, Międzynarodowa
0: Unia Astronomiczna.
1: Unia Astronomiczna, tak jest, podjęła decyzję, która na zawsze zmieniła podręczniki do astronomii. Właśnie 24 dnia sierpnia 2006 roku. Żeby być taką planetą, to nie karłowatą, tylko zwykłą, należy krążyć wokół Słońca, to jest raz. Numer dwa, mieć wystarczającą masę, by przybrać niemal kulisty kształt oraz, tam gdzie pojawił się problem, oczyścić swoją orbitę z innych dużych obiektów. No proszę, czyli wiemy, że Pluton jest najlżejszy pośród, porównując go do innych planet, bo ma 10-tysięczne masy Ziemi. No to było okej. Okay. Nie było okej to, że nie oczyszcza się z innych.
0: Tak, bo to jest wymaganie. Tych wymagań jest kilka, czyli nie bycie satelitą planety lub innego obiektu, oczyszczenie sąsiedztwa swojej orbity właśnie z różnych innych obiektów, ma masę wystarczającą, żeby stworzyć ten kształt okołokulisty, no i znajdować się na orbicie wokół gwiazdy. Tak patrzę na listę jeszcze, na ten moment planety garłowate, które zostały określone jako planety garłowate przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, to jest Ceres, Pluton, Haumea, Makemake i Eris właśnie.
1: Wcale mnie to nie rozbawiło.
0: Że Makemake? Mhm. Śmieszna nazwa, to prawda. Alkolwiek zostańmy przy tym swoim najpopularniejszym Plutonie, to będzie nasz ulubiony. Pytamy o tego Plutona.

0: That's the Retail Simps. And as we simp our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madame Affaire.
1: Autopromocja. Reklama. Pali się nie.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Panie szanowny, teraz jak określić rodzinne miasto tak naprawdę? To jest pytanie.
1: Ciężko?
0: To jest pytanie. Nie, ciężko, bo czy rodzinnym miastem jest miejsce, w którym się człowiek urodził, czy w miejsce, z którego pochodzi rodzina?
1: Wychował chyba.
0: No to Poznań jest moim rodzinnym miastem.
1: O, proszę, jednak.
0: Tak, bo bardziej się wychowałem w Poznaniu niż w miejscu, w którym się urodziłem. Bardzo dobrze wspominam powroty do Poznania, naprawdę. Lubię, jak gdzieś wyjeżdżam na przykład na tydzień i wracam sobie do Poznania po wakacjach albo po jakiejś pracy. To zawsze tak się, tak sobie patrzę na to miasto i myślę, jest to Poznań.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda?
0: To prawda. To... Szczególnie jak jeszcze pada, jest tak pochmurno, to wtedy tak wjeżdżając do miasta myślę sobie, o, jestem w domu.
1: To słuchaj, tak Natalia Marczuk by nie powiedziała, bo to jest właśnie kolejna artystka na liście aferowych nowości. Tam znajdziemy Nadwodne Miasta. No ona wspomina Gdańsk i powroty do niego. Myślała, że ten powrót będzie przyjemniejszy.

0: Kostny, no to jest 50 tysięcy osób w Polsce, kilka tysięcy w Wielkopolsce, a wyniki 11 września.
1: O 9 się zaczęło?
0: Chyba.
1: To trzymamy kciuki.

0: ważniejsze, a teraz ta mniej ważna, czyli wasze imieniny, słuchajcie. Czyli Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Natanael, Patrycy i Cieszymir. Najlepszego życzymy.
1: Tak, moi drodzy, dodatkowo mamy przysłowia 3. Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje.
0: Bartłomiej, a świętego dzień, w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje.
1: Bartłomiej, a słota z łyżki deszczu ceber błota. To ostatnie przysłowie na dzisiaj. Tak przodkowie nam zapowiedzieli, to tak wam również powiedzieliśmy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te minione 3,5 godziny. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się jak zawsze drogą SMS-ową. Za chwilkę, po zakończeniu audycji.
0: Jak najbardziej. Grzegorz Nowacki, to on realizował ten aferanek. Jacek Dobiński i Marcel Kujawa odpowiedzialni byli za serwisy informacyjne. A przed mikrofonami
1: Mikołaj Pokorzyński i Kamil Strużyński. Dziękujemy i słyszymy się jutro po godzinie 6.30 na sam koniec. Jak zawsze kalendarium muzyczne. No niestety data smutna dzisiaj, bo 24 dnia sierpnia roku 2021 zmarł Charlie Watts, oczywiście perkusista.

0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
1: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: auto.
1: Halo.
0: Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, a nie może się utrzymać jak Andrzej Macha

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć.

podejście do bardzo nietypowego święta, czyli jaki Windows był najlepszy i dlaczego. Czekam na uzasadnienia, na propozycje. Nawet byłabym skłonna zostać przekonana do tego, że najnowszy Windows był najlepszy, mimo tego, że po dziś dzień jestem fanem Windowsa 9.7 na dyskietkę. Pamiętam go najlepiej i według mnie był najlepszym oprogramowaniem. A który Windows według was był najlepszy? Ja czekam na wasze odpowiedzi do godziny 18.00.

gwiazdy świecą, słupięcą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

W 1987 była premiera singla Depeche Mode, Never Let Me Down Again, bardzo ładny album, a w 1979 była premiera singla Prince'a, I Wanna Be Your Lover. No ale ja lubię muzykę polską, więc stwierdziłam, że puszczę Państwu, puszczę Wam wszystkim zgromadzonym przed odbiornikami człowieka, który właśnie w 1984 roku się urodził, czyli Krzysztofa Zalewskiego. I może troszeczkę nietypowo, bo to nie będzie ani miłość, ani złoto, ale mam przyjemność puścić Państwu właśnie teraz 8.

dużo gdzieś tam rzeczy, a może i nawet podpisywać na maile. Przesmykowa nie działa w tym momencie, jest cała zakorkowana. Świętego księdza wujka również oczywiście w tym momencie jest zakorkowana i od ronda Rataje przez Berdychowo aż do ronda Śródka. Niestety wszystko stoi tak naprawdę w obu kierunkach, więc to jest taki moment, gdzie jedynie na Solnej czy na Przepadku można się gdzieś tam płynnie poruszać. Jeszcze tutaj Mieszka Pierwszego, to jest takie miejsce, gdzie jazda jest płynna, a tak naprawdę cała reszta miasta stoi, zwłaszcza, że tutaj przy ulicy Dąbrowskiego jest bardzo dużo również remontów, więc proszę też o tym pamiętać. Królowej Jadwigi również gdzieś fragmentami stoi, jest momenty, gdzie jest płynniej, na przykład przy moście, ale już na przykład przy skwerze jest tam zdecydowanie dłużej, żeby sobie przejechać, bo tam raczej również będziecie stać sobie w korkach. No niestety taka godzina, taki moment, większość Poznania niestety w tym momencie stoi. No, czy są tego jakieś pozytywy? Oczywiście, że są pozytywy, zawsze są pozytywy, bo jest szansa, że spędzą Państwo więcej czasu razem ze mną, a ja mam jeszcze bardzo dużo rzeczy dzisiaj do opowiedzenia, do przekazania Wam, więc zapraszam do słuchania dalej naszej cudownej hurtowni.

Ja chciałam przyjść z takim drobnym ogłoszeniem, dlatego że ja uwielbiam wszystkie małe inicjatywy, wszystkie pomysły ludzi, które

wszyscy z tej aplikacji skorzystać, zobaczyć i skorzystać w razie potrzeby nie tylko z aplikacji, ale również z tego, co aplikacja ma do zaoferowania, ale to jest coś, co dopiero w przyszłości, ale już warto o tym mówić, że gdzieś tam takie inicjatywy i pomysły powstają.

bo już faktycznie za tydzień, od wtorku, 1 września, nasza palmiarnia zostanie zamknięta. No, całkiem długo, bo do 2030 roku, a część już otwarta w roku 2028, więc proponuje się śpieszyć.

Ja tak siedzę i cały czas się zastanawiam, że skoro impreza nazywa się Camelot Fest, czy będzie można stać, patrzeć sobie na całe to miejsce, na przykład na bramki

uzasadnieniem. A dzisiejszym pytaniem jest, który jest wasz ulubiony Windows, albo który Windows był najlepszy i dlaczego? Ja czekam na wszystkie odpowiedzi, na wszystkie uzasadnienia. Ja naprawdę jestem zainteresowana, bo to jest temat, który zawsze budzi gdzieś tam wiele kontrowersji pośród moich znajomych, bo jedni wolą faktycznie tego starego, dobrego Windowsa i tłumaczą to tym, że mogli sobie przy okazji odpalić jakieś szanty i coś robić właśnie na tym komputerze, a niektórzy twierdzą, że wolą zdecydowanie tą nowszą wersję, że jest dla nich bardziej przejrzysta, bardziej zrozumiała. Niektórzy są bardzo sentymentalni, tak jak na przykład ja i ja nadal twierdzę, że Windows 9.7 na dyskietkę to był najlepszy Windows, to były najlepsze czasy i właśnie PC z tym starym Windowsem to była najlepsza rzecz, która mi się w ogóle przydarzyła, jeżeli chodzi o technologię. A ja czekam na wasze uzasadnienia do godziny 18 i chętnie komuś właśnie taką wejściówkę oddam. Taka wejściówka jest do wygrania. Ale rozwiązanie konkursu już o godzinie 18.

0: Pamiętam wioski Kajan, długich szyi w północnej Tajlandii. Płacisz za wejście, spacerujesz między domami, przyglądasz się kobietom w charakterystycznych mosiężnych obręczach, fotografujesz i kupujesz rękodzieło. Komercyjna inscenizacja. Szopka dla białasów z aparatami, która ma mniej więcej tyle wspólnego z autentycznym doświadczeniem, co wizyta w zoo z podróżą po Serengeti. Zamiast oglądać, jak żyją miejscowi, uczestniczymy w odgrywaniu życia miejscowych. A w sklepie spożywczym? Tu jest mięso codzienności. Kobieta, która przyszła po oliwki, nie robi tego po to, żeby pokazać turyście, jak Włosi kupują oliwki. Japończyk wybierający zawiniętą w liście nori trójkątną onigiri nie jest wynajętym statystą. Sklep nie jest miejscem udawania prawdziwego życia. Jest prawdziwym życiem. Kupują w nim żyjący w tym miejscu ludzie. Wybierają produkty na śniadanie, obiad, kolację. Przez chwilę robimy dokładnie to samo co oni i oglądamy kraj nie zza winkla pałacu Buckingham, ale w jego namacalnej, antropologicznej codzienności. Zwyczajność staje się atrakcją. Matthias Stuen Jorgensen, badając chińskich turystów odwiedzających kraje nordyckie, pokazał, że dla podróżnych atrakcyjne bywają właśnie elementy, które mieszkańcom wydają się zupełnie banalne. Codzienny styl życia, otoczenie czy instytucje. Turysta nie zawsze szuka atrakcji. Czasem chce zobaczyć normalne życie innych ludzi. Inny powód atrakcyjności sklepów spożywczych wynika z połączenia tego, co znane, z tym, co nowe. W supermarkecie za granicą nie musimy zastanawiać się, co właściwie mam tutaj robić. Wiemy, że bierze się koszyk, produkty stoją na półkach, a na końcu idzie się do kasy. Schemat działania jest znajomy, więc uwagę możemy skierować na to, co inne. Dobrze pokazują to klasyczne badania Jean Meyers-Levy i Alice Thibault. Badaczki sprawdzały, jak reagujemy na produkty, które w różnym stopniu pasują do naszych wcześniejszych oczekiwań. Okazało się, że szczególnie interesujące mogą być rzeczy tylko umiarkowanie odbiegające od znanego schematu. Są wystarczająco znajome, by łatwo je zrozumieć, ale jednocześnie na tyle inne, by wzbudzić ciekawość. A zagraniczny supermarket jest pełen takich bodźców. Chipsy znam, ale o smaku ośmiornicy. KitKat znam, ale matcha. Jogurt znam, ale dlaczego Grecy mają całą ścianę takich, których nigdy wcześniej nie widziałem? Kanapka znam, ale ta japońska z jajkiem wygląda zupełnie inaczej. To nie całkowita egzotyka. To znajome rzeczy z niewielkim elementem zaskoczenia są najciekawsze. Idźmy dalej. Zaletą sklepów jest też autonomia. W turystyce rozwija się cały nurt badań nad co-creation, czyli współtworzeniem doświadczenia przez samego turystę. Im bardziej aktywnie uczestniczymy w tworzeniu doświadczenia, tym mocniej może ono angażować naszą uwagę i zapadać w pamięć. Supermarket niczego nam nie narzuca. Nie ma przewodnika, tabliczki must see, ani trasy prowadzącej od punktu A do punktu B. Sami wybieramy alejkę. Sami zatrzymujemy się przy półce. Sami rozszyfrowujemy etykiety i decydujemy, co spróbujemy. Do tego dochodzi cena. Poznawanie lokalnej kuchni nie musi oznaczać kolacji w restauracji z gwiazdką Michelin ani zorganizowanej sztucznej, że hej, hej, hej, degustacji. Za kilka czy kilkanaście euro można kupić kilka nieznanych produktów i urządzić sobie własne kulinarne doświadczenie. Na koniec coś, czego chyba większość osób podróżujących za granicę choć raz doświadczyła. Kanapka kupiona w Tokio albo oliwki znalezione gdzieś w Hiszpanii potrafią smakować wyjątkowo dobrze, bo jemy je w wyjątkowym kontekście. Charles Spence z Uniwersytetu Oksfordzkiego opisuje podobny mechanizm, odwołując się do tak zwanego paradoksu prowansalskiego rosé. Wino, które smakuje znakomicie podczas słonecznych wakacji w Prowansji, po otwarciu w listopadowy wieczór w domu potrafi stracić sporą część uroku. Badania pokazują, że smak nie istnieje w próżni. Wpływają na niego otoczenie, światło, dźwięki, nastrój i oczekiwania. W jednym z eksperymentów Spensa i współpracowników to samo wino oceniano inaczej w zależności od koloru oświetlenia i muzyki. Dlatego tokijska kanapka z jajkiem nie jest tylko kanapką. Smakuje razem z Tokio, pierwszym dniem wakacji, widokiem za oknem, emocjami i radością odkrywania czegoś nowego. Po powrocie możemy kupić podobny produkt, ale jednego składnika już nie będzie – podróży. Kiedy pisałem o tych supermarketach, z każdą kolejną linijką docierało do mnie, że właśnie tak wyobrażam sobie prawdziwe podróżowanie. Autentyczne, bez inscenizacji, blisko codziennego życia, skupione na odkrywaniu, współtworzone, osadzone w kontekście. Może dlatego od dawna nie uczestniczę w pokazach dla turystów. Unikam zorganizowanych wyjazdów. Wolę obserwować rynek mało znanego miasta, niż zaliczać kolejny słynny zabytek. A bardziej pamiętam oglądanie meczu Ligi Portugalskiej w lizbońskiej Cervejia niż muzea watykańskie. Bardziej targ rybny niż słynne piazza. I tak, do pewnego stopnia zgadzam się z badaczami, którzy sugerują, że supermarket może być ciekawą, tanią i łatwo dostępną namiastką prawdziwego podróżowania. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.

w miejscu pierwszy raz. Spojrzę daleko, znam kierunek. Obejść fortunę, koniec pigułek, płonie rachunek. Zatrułem życie, a ten klub to jest zaułek. Teraz albo nigdy, bo jeśli się będę zastanawiać dłużej, to... Stchórzę.

realizację dzisiaj była odpowiedzialna Agata Pelska, której serdecznie dziękuję za współpracę. A mówiłam dzisiaj do Was ja, Katarzyna Rybicka. Słyszymy się również jutro w hurtowni i w sobotę na peryferiach. Więc do usłyszenia. Cześć.

No tak się skończyło dosyć gwałtownie. Phoebe Bridgers i Kill Me, jeden z jej, moim zdaniem, najlepszych utworów z najnowszego albumu Lost Weekend. Trzeba przyznać, że artystka się na pewno rozwija, nadal zachowuje swoje charakterystyczne brzmienie, nieco senne, bardzo, bardzo takie kobiece, no ale z drugiej strony czuć tu też wpływy innych podgatunków muzyki rockowej, popowej, może trochę elektronicznej, chociaż to pewnie bardziej w innych utworach. Natomiast polecam bardzo sprawdzić cały album Lost Weekend, na pewno jeżeli chodzi o taką szeroko pojętą alternatywę, chociaż nazywanie Phoebe Bridgers artystką alternatywną, no to już tak tylko na papierze, ponieważ ona naprawdę dużą słuchalność już osiągnęła, natomiast tak, na papierze jak najbardziej jest to alt-pop, alt-rock i zresztą no, myślę, że nawet gdyby to nie był alt-pop, alt-rock, to tak czy tak warte jest być na bieżąco z jej twórczością, bo to bardzo, bardzo dobra artystka. No a teraz pora na pierwszą niespodziankę na dzisiaj. Konkurs tradycyjnie Shadow Dance Party. Jest to wydarzenie składające się z koncertów i after party, które odbędzie się 5 września w klubie Dwa Progi. Jeżeli chodzi o samo wydarzenie, no to na początku będziemy mieli 3 koncerty: Echo Beryl, Ashcoat oraz Under the Skin, a na końcu odbędzie się After Party. No domyślam się, że powiązane z tym Shadow Dance. Będzie to impreza alternatywna, gotycka, stąd też nasz wybór na piosenkę, która poleci, a najpierw jeszcze warunki konkursu. Żeby dostać taką wejściówkę, i podkreślę, że jest to wejściówka podwójna, a więc możecie zabrać swoją drugą połówkę, przyjaciela, przyjaciółkę, osobę przyjacielską, kogo tam chcecie, i razem spędzić miło ten alternatywny, gotycki wieczór. I tak, żeby zdobyć taką wejściówkę podwójną, wysyłamy SMS-y na numer 7.

7148. Następnie piszemy słowo afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A odpowiedź, a pytanie będzie dosyć takie prostolinijne, po prostu jaki jest wasz ulubiony gotycki zespół i dlaczego. Jeżeli chodzi o wyniki, no to one tradycyjnie pojawią się po tej audycji. Odezwiemy się drogą SMS-ową do słuchaczy. Koszt SMS-a złoty 23. No i co? Jeżeli chodzi o to pytanie, no to myślę, że mamy dla was z Szymonem małą podpowiedź, no bo zaraz zagra chyba najsłynniejszy zespół gotycki, a na pewno jeden z The Cure i ich utwór Cold. Posłuchajmy.

0: osobą, że ej, młodzież coś robi jednak, pomimo tego, że to wszystko, cały ten underground istnieje i te kapele grają, to i tak dalej łatwo ciężko się dalej przebić tym. I dużo osób dalej myśli, że my to nic nie robimy.
1: No tak, no nie, no takie wydarzenia są bardzo ważne, no właśnie dlatego, jak mówisz, ponieważ jest to możliwość, żeby te kapele mniej znane się zaprezentowały. Jeszcze zanim zgubię ten wątek, co masz na myśli, że to jest 2,5 raza już był organizowany Kalmot Fest, bo mnie to dosyć zaintrygowało.
0: Zrobiliśmy też edycję świąteczną na 5 kapel jednego dnia i haczyk był taki, że zapraszaliśmy kapele, ale pisaliśmy im, że jeśli chcą zagrać, to muszą zrobić cover dowolnej piosenki lub kolędy świątecznej. Wyszło to jak wyszło, ale nawet promyki dały radę bardzo mocno swoim noizrokiem, więc z punkiem, przepraszam. Także dlatego 2,5 razy.
1: Okej, okay. czyli było na pewno zabawnie w święta. No tak, 2,5 raza, no ale my będziemy rozmawiać przede wszystkim o tej drugiej edycji, oficjalnej już, która już przypomni, jakie to są dni.
0: 28 sierpnia i 29 piątek,
1: i to sobota. Piątek, sobota, no także też można powiedzieć, czas idealny na festiwal. No dobra, no to w takim razie już powiedzieliśmy, czym się charakteryzuje Kamlot, to może dla kogo jest Kamlot, kogoś byś szczególnie zaprosił na ten festiwal?
0: Na pewno wszystkich rówieśników, bo jest przede wszystkim osób po 40. Dlaczego? Dlatego to, jak wspominałem.
1: Wyglądasz na dosyć młodego, jak na 40.
0: Nie, bo rówieśników, bo mimo tego, że mamy tam jakąś swoją społeczność, to jest wiele osób, które jakoś tam może jedną nogą wstąpnęło w te koncerty i tak dalej, to się dzieje, a też to takie powoli trochę, przynajmniej w moim odczuciu w Poznaniu, trochę wygasa, że tam się znowu pojawia. To tak, takie są, taka sinusoida się tworzy. Więc fajnie, bardzo chętnie zapraszam wszystkich rówieśników, nawet tych spoza sfery jakoś rockowej, bo mamy przecież w line-upie Burn TV artystę, który zespołem live zagrał swoje kawałki, tam jest dużo elektroniki, rocka, to się wszystko miesza, bardzo dużo też tej psychodeli, bo to jest projekt inspirowany rzeczami wypuszczanymi przez Adult Swim. Ale też właśnie starsze osoby, żeby, bo zobaczyły po prostu, że
1: rock nie umarł.
0: Rock nie umarł, nigdy nie przestawajcie grać rocka.
1: No i super. Tak, bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo to pozytywna taka odezwa. No czyli tak naprawdę Kamlot Fest jest dla każdego, no ale pewnie przede wszystkim dla takich ludzi, którzy lubią odkrywać jakieś nowe perełki i właśnie czuć tą taką wręcz kameralną atmosferę, bo schron, o którym też, no może przejdźmy do tego schronu. Jak to się stało w ogóle, że w schronie wam się udaje to organizować? Czy tak było już rok temu? I czy byście chcieli na przykład zmienić to miejsce na przyszłość? Jakby to się trochę, nie wiem, rozbudowało, zmieniło? Czy uważacie, że ten schron jest w ogóle super i wam spadł z nieba w ogóle? Jest wow.
0: Zacznę może od, wrócę do roku wcześniejszego, gdzie robiliśmy to w Dragonie. Klub pewnie w większości znany.
1: Z małą sceną.
0: Z małą sceną, taką bez nawet podestu. To jest takie bardzo właśnie wszystko na równi, artysta.
1: Ale ja uważam, że jest uroczo.
0: Ale tak, jest i ma ten scenek swój klimat przytulny. Ale chcieliśmy to przenieść na jakieś takie miejsce większe, tym bardziej też zapraszając trochę bardziej znane kapele, żeby też spróbować czegoś nowego, bo nie ma dużej ilości koncertów w skronie rockowych. Często są jakieś tam black metalowe, death metalowe, ale jednak jest to klub nastawiony na elektronikę bardziej. Więc chcieliśmy tego spróbować, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to też jednak o wiele większe miejsce od Dragona. Także zobaczymy, czego się niespodziewanego doznamy.
1: No słuchaj, jeżeli rok temu w Dragonie wam się udało to zorganizować, to w schronie, który jest jednak większy, na pewno ma większą tą przestrzeń koncertową, to zdecydowanie myślę, że będzie super. Dobra, no ale właśnie wróćmy do tej edycji i do tego, co najważniejsze w festiwalu, no czyli jednak artyści, jacy będą grali. Domyślam się, że znasz cały line-up, ale może nie przechodźmy przez wszystko po kolei, dlaczego warto i tak dalej, ale jakbyś tak mógł powiedzieć, co twoim zdaniem jest, będzie największym highlightem, albo co może ciekawić, to na co można szczególnie zwrócić uwagę i czemu?
2: To jest takie wybieranie pośród...
1: Nie, no, jeżeli chcesz, to możesz powiedzieć spoko. O wszystkich, tylko po prostu, żebyśmy z czasem się wyrobili, bo jednak trochę tych artystów gra.
2: Jasne, aż 8.
1: Aż 8, no to jest... Już można to nazwać festiwalem, tak?
2: Tak. To taką największą zagadką festiwalu, można powiedzieć, jest Kiraloa. To jest zespół z Wrocławia grający psychodeliczny punk. Nie mają nic wydane, zagrali dotychczasowo jeden koncert i trzymają wszystko za sobą, tak żeby nie wyciekło. Widziałem tylko mały snapshot tego, co się może zadzieć na koncercie i był to naprawdę... taki teatralny wstęp, można powiedzieć, bo to generalnie robią chłopaki znani z... Dobra, powiem wprost, głównym wokalistą jest Hermes z Trzeciego Oka, wrocławskiego kolektywu, który też współtworzył Gwarę. Więc po samym tym koncercie, bo jako, że jestem członkiem zespołu Letarg, udało nam się zagrać z Gwarą, zaprosili nas i potem miałem takie wow, też podsłuch albumu i dał mi słowo, że będzie płytę, więc ja mu naprawdę ufam i po tym, co zobaczyłem, samym takim zalążku tego, to jest naprawdę niesamowite, więc będzie taki mistyczny trochę klimat.
1: Fajnie.
2: To właśnie Kiraloa, dnia pierwszego, jako trzecia kapela przed Willą Kosmos, naszą poznańską. Pierwszy.
1: Która jest chyba najsłynniejszym artystów na tym festiwalu, czy może po prostu ja w pewnej bańce żyję? bo dla mnie przyznam, że Willa Kosmos to jest jedyny taki zespół, na który tam spojrzałem i od razu wiedziałem, o, no to ja wiem, co oni grają i bardzo ich lubię, nie? A zdarzyło się jeszcze parę takich kapel, które gdzieś tam kojarzyłem, coś mi się obiło uszy, ale jednak też sporo, których nigdy nie słyszałem. No, ale dobra, kontynuuj, bo Willa Kosmos, tak, to ona tak poprzedza te mistyczne klimaty z Wrocławia, tak, dobrze mówię?
2: Tak, tak. Headlinują pierwszy dzień. No, zespół, który jak odkryłem, to związałem się z nim emocjonalnie. Chłopaki też koncerty dają niesamowite, lecą, dają tyle tych emocji i nie robię tego specjalnie. O Boże. Po prostu wiemy, że dadzą super świetny koncert.
1: Prawda.
2: Całe wydarzenie zwieńczą po prostu takim do domknięciem po prostu mocnym. Zostawiam ludzi po prostu i nie będą wiedzieli, co się dzieje. Tak, a z pozostałych takich znanych zespołów to Pretensje. Też wrocławska kapela. Chłopaki, co robią wszystko sami, od nagrywek, produkcji, wydawania się gdziekolwiek, koncerty, wszystko. Ludzie też zapraszają na koncerty, wiadomo, tak my, ale też organizują jakieś własne trasy i tworzą coś pomiędzy punkiem, grunge'em, dodają tego swojego stylu, bo główną rzeczą, co ich wyróżnia, to raz, że są mega żywe koncerty, a zupełną trochę przeciwnością są ich albumy, gdzie tam jest wszystko takie bardzo wyprodukowane tak po swojsku, te wokale głównie, gdzie tam jest mnóstwo warstw nałożonych, to jest taka właśnie wrocławskie brzmienie po prostu.
1: Okej, okay, no to...
2: I chłopaki naprawdę po całej Polsce jeżdżą i...
1: Pretensji jeszcze posłuchamy, ponieważ tą piosenką zakończymy rozmowę. No dobra, no to Pretensje, tak? Pretensje, Willa Kosmos, przypomnij jeszcze ten zespół taki mistyczny, o którym mówiłeś.
2: Kiraloa.
1: Kiraloa. Kiraloa. Powiązana z Gwarą chociażby.
2: Tak.
1: Można tak powiedzieć. Dobrze. Coś jeszcze? Takich twoich wyborów.
2: Tak, nie chcę wybierać też wszystkich.
1: No nie, no ja wiem,
2: po kolei po prostu szybko.
1: Wszyscy muszą być równi,
2: szybko,
1: nie?
2: Szybko wymienię. Pierwszego dnia zaczynają chłopaki z Opalenicy, Rapid, grający alternatywny metal. Jedna z dwóch kapel metalowych na wydarzenie, no bo Kamrota utrzymujemy w takim eklektycznym pojęciu. Od zawsze tak było. Poprzednie dwie półtorej edycji takie było. Chłopaki grają, bo są mega zgrani ze sobą i występują tam na jakichś, na wydarzeniach otwartych ostatnio, także na pewno rozpoczną z przytupem całe wydarzenie, a po nich zagra Burn TV, o którym już wspominałem, czyli elektronika łącznie z wizualizacjami, które też Maciej, czyli twórca całego projektu, robi częściowo sam, częściowo z pomocą ludzi. Naprawdę też świetna robota. Gra razem z kumplami i też tam też perkusista Billy Kosmos. No i to tyle z dnia pierwszego, a w dniu drugim jeszcze gra Oversleep Academy. Chłopaki łączą emo z jazzem, tak to nazywają. Przyjeżdżają z Białegostoku i z północy Polski, więc no kawał drogi. Też rozpoczynają drugi dzień i trochę emocjalniej, trochę spokojniej zaczną, a po nich wchodzi manuskrypt trashowy zespół z zadeciałościami z groove metalu, gdzie są tacy brutalni, szczególnie wokalisty, które też w tej takim obszarze sceniczności dodaje różne rzeczy, inspirując się też głównie Rammsteinem. Jest Filip, też jest jednym z nas, organizatorów. Tak się złożyło, akurat dołączył do nas trochę w późniejszym etapie, bo potrzebowaliśmy po prostu kolejnej ryby po ręki pomocnej. I Letarg, w którym ja też gram, nazywamy to art punkiem, jest tam od rocka, jazzu, alternatywnego rocku, no, duża mieszanka. I też staramy się jakoś to utrzymać. Zagraliśmy też parę koncertów, no i zawsze wychodzi trochę różnie. Każdy z nas jest też inny. Jeden jest metalem, drugi jest takim spokojnym jazzowcem troszkę, a ja słucham też różnych rzeczy. I nasza wokalistka, która akurat z nami nie mogła wystąpić, więc będzie też zastępstwo, ale też równie obiecujące.
1: Dobrze, no to myślę, że o line-upie już powiedzieliśmy sobie wystarczająco dużo. Znaczy, można by mówić jeszcze więcej, ale no mówię, mamy czas niestety ograniczony. Jakie są dla ciebie albo były, albo są największe wyzwania związane z organizacją takiego przedsięwzięcia? Bo to wydaje mi się być bardzo ciekawym zagadnieniem.
2: Najcięższe, najciekawsze. Na pewno samo zarządzanie budżetem, bo to się może co chwilę zmieniać, są różne pomysły. Chcieliśmy też zrobić jakąś taką, taki wystrój, jakieś takie, połączyć to jakoś. I to wszystko się czasami trochę zmienia. Trzeba improwizować, trochę się dogadywać. Tu coś tam, coś tam. Każdy ma jakiś trochę inny pomysł. No i potem mieszamy. Trochę się będzie trochę zgrzytu między nami, bo jest nas szóstka. Co właściwie mój błąd, powinienem też wymienić resztę, bo ekipy. Oprócz mnie jest również Myszon, basista Arrest Distress, naszego poznańskiego, Tomek i Laura z MMTM, poprokowa kapela, właśnie Filip z Manuskryptu i Kuba z bluesowego The Blue Forge. Razem to tworzymy i to sięgnęmy dalej. Wracając do organizacji, to... To jeszcze z wyzwaniem. Też dobór klubu na początku. My to już zaczęliśmy, bo zdaje się, w lutym albo w marcu nastawialiśmy się na początku na Minogę, ale przez różne tam komplikacje, bo akurat przychodziły klub różne zmiany, zmieniliśmy po prostu miejsce na schron. Udało nam się to w tą datę wstrzelić też. To też jest taka jedna z rzeczy, dobór daty. I tutaj no teraz tak. Się patrzy, co się dzieje w Poznaniu, co się dzieje tu i tam. I
1: patrzyliście na datę premiery GTA 6?
2: Nie, ale te leaky to już trochę popsuły to i okay. Tak. Jeszcze co do organizacji, to promocja. No, nie ukrywam, że social media to jest coś, czego strasznie nie lubię i ale to jest ta siła przebicia, którą możemy jakoś wykorzystać, czy chcemy tego, czy nie. I tutaj jest największy po prostu... Największy problem z tym, żeby to wszystko nadzorować i w tym nie zgubić. To jest, naprawdę trzeba zrobić z rozwagą.
1: Dobra. No to co? To jeszcze kończąc powoli i oczywiście jednocześnie zapraszając, ale nie, to zaprosimy zaraz oficjalnie, ale jeszcze kończąc ostatnie pytanko. Jak widzicie, znaczy no wiem, bo jesteście tuż przed dopięciem wszystkiego na ostatni guzik w tej drugiej edycji, ale czy macie jakieś, nie wiem, marzenia, jakieś wielkie ambicje dotyczące tego wydarzenia i przyszłych jego wydań, czy chcielibyście, bo domyślam się, że no właśnie, czy chcielibyście to jakoś jeszcze rozwinąć, żeby jednak zabrać trochę z tej domowej atmosfery, czy tej kameralności, ale właśnie wprowadzić większe zespoły albo więcej tych zespołów? Czy w ogóle, nie wiem, pójść w innym kierunku, albo zostać tak, jak jest teraz, was to satysfakcjonuje, jak w ogóle to widzicie w przyszłości? No nie, bo sorry, że ci przerwę, to jest tak samo, jak zawsze też pytam na końcu, jak rozmawiam z kimś, kto wydał jakąś nową muzykę, to też zadaję to pytanie, co będzie dalej, a oni zawsze, wiesz, jeszcze się zbierają z emocji po premierze czy coś, no to ty jeszcze w ogóle jesteś przed, powiedzmy, waszą premierą, ale nie wiem, może już o tym rozmawialiście, może ty masz po prostu jakieś marzenie, jakby taki twój, może tak, może nieco zamierzyliście już sobie, ale jakby wyglądał wasz wymarzony Kamlot Fest? Jakaś tam edycja, nie wiem, ileś tam lat w przód.
2: To jest bardzo ciężkie pytanie.
1: Potraktuję kiedyś, luźno.
2: Kiedyś, jak jeszcze chcieliśmy, kiedyś w zeszłym roku, jak kombinowaliśmy, gdzie zrobić tą pierwszą edycję, to zabieraliśmy się do pleneru, ale mimo, że tam padały różne propozycje i faktycznie osiągalne, to nie udało się tutaj to z datami, bo problemem organizacyjnym to są straszne duże wydatki też. Co niestety stopuje, to jest takie niby, może ktoś pomyśleć, o, wyścianie materialistyczne. Nie, po prostu to są, no, chociażby wyjść na zero. To jest najważniejsze. Wyjść na zero i jest cacy, naprawdę. Ja będę zadowolony, jak przyjdzie mnóstwo osób, nie wiem, koło 150, to znaczy to jest sukces, który celujemy. Mhm. I ja będę w siódmym niebie wtedy. W przyszłości fajnie by było zorganizować coś faktycznie w plenerze, gdzieś nie na Cytadeli, ale w jakimś takim miejscu, gdzie ludzie by przyszli, wiadomo, by się też czuli tak dalej rodzinnie, żeby nie robić jakiegoś wielkiego festiwalu, gdzie będą się rozchodzić na lewo, prawo, no tak. I będzie mało miejsca w ogóle. Okay. Więc to by było super.
1: Dobra. Czyli póki co po prostu for the love of the game robimy. I o to chodzi. Dobra. Był ze mną
2: Tuńczyk
1: organizujący Kamlot Fest. Tuńczyk zwany także Mateuszem, prawda?
2: Tak, Mateuszem.
1: Mateuszem. No i co? Myślę, że na końcu zachęćmy jeszcze naszych słuchaczy do tego, żeby się zjawili na Kamlot Feście. Będzie on między 28 a 29 września.
2: Sierpnia.
1: Ale teraz powiedziałem. To było przejęzyczenie. W tym tygodniu, już w ten weekend możecie się wybrać na Kamlot Fest. O tym, czym jest Kamlot Fest, właśnie rozmawialiśmy. Myślę, że jesteście zachęceni. No i co? Zapraszamy, prawda?
2: Tak, macie wpaść.
1: To jest obowiązek.
2: Zapraszamy, to jest obowiązek.
1: Stracicie obywatelstwo polskie, jeżeli nie wpadniecie. A tak serio, to po prostu bardzo zapraszamy, bo ja, nikt mi za to nie płaci, naprawdę. Ja polecam, ja uważam, że to jest super, super przedsięwzięcie i też patrząc na line-up i po rozmowie. Także zapraszamy do schronu już w ten weekend na Kamlot Fest. Bilety online dostępne do kupienia, online. Ale na bramkach też?
2: Tak, też na bramkach tak, będą dostępne.
1: Także jeżeli online wam nie jest po drodze, to możecie w dniu wydarzenia kupić bilety przed już tymi koncertami. No i co? Ja ci bardzo, Mateusz, dziękuję za rozmowę. Posłuchamy jeszcze jednego zespołu, o którym była mowa. Może zapowiedz?
2: Uwaga, uwaga, pretensje prosto z Wrocławia.

rozmowie z Mateuszem organizującym Camlot Fest skończyliśmy pretensjami, czyli wrocławskim zespołem, który pojawi się właśnie na tym wydarzeniu 28-29 sierpnia. Już ten weekend zapraszam. Zapraszamy właściwie. No i teraz pora na dalszy ciąg nowości. Jeszcze nam troszkę czasu zostało. Myślę, że z dwie piosenki na spokojnie zdążą polecieć. Fontaine's DC, zespół, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. No ciężko o bardziej znany zespół grający, nie wiem, bardzo szeroko pojęty alt rock współcześnie. Wydaje mi się, że są w pewnym sensie tym, czym było Arctic Monkeys 10 lat temu, 10-15 bardziej. Tylko, że wydaje mi się, że ten ich prime, jak to się mówi, czyli moment, w którym ich kariera jest na najwyższym poziomie, trwa, no właściwie chyba może już dłużej niż Arctic Monkeys, a na pewno porównywalnie. I liczę, że zdobędą porównywalną także popularność w przyszłości. Mają już trochę na koncie albumów. No i teraz pojawił się nowy singiel. Jeżeli chodzi o ten singiel, to były z nim pewne kontrowersje, ponieważ teledysk do niego został stworzony przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Z tego, co się orientuję, nie było to całkowicie stworzone przez generatywne AI, ale jednak to AI tam się pojawiło. Jest to o tyle ciekawe, bo zespół jest taki dosyć mocno zaangażowany społecznie, a aktualnie jedną właśnie, właściwie nie tylko społecznych, najbardziej politycznych spraw dzielących, nie wiem, lewicę i prawicę, ale nie tylko generalnie dzielących ludzi na pół, no to jest także podejście do AI i niespodziewa bałbym się po nich takiego podejścia, powiedzmy, pozytywnego, na co by wskazywało wykorzystanie sztucznej inteligencji w teledysku. Niemniej, sam utwór jest bardzo ciekawy, nosi tytuł Marianne i myślę, że to jest po prostu kontynuacja sprawdzonej formuły Fontaine's DC. Posłuchajmy.

Fontaine's DC i ich najnowszy singiel, troszkę ścięty przed czasem, ale no mamy pewne problemy techniczne. To myślę, że kontynuując tematykę punkową, ale zakończymy ten aferytm czymś zgoła innym. Było dużo muzyki gotyckiej, było dużo alternatywy. No to teraz pora na hip-hop, ponieważ raper o ksywce, pseudonimie Skilla Baby wydał nowy album, który nosi tu Respect My Gangsta i jako gość na tytułowym utworze pojawił się nie kto inny jak Nas, czyli no jeden chyba z najbardziej znanych raperów wszechczasów. Człowiek tak legendarny, że ta jego legenda aż go przegania, ale nie przeszkadza mu to kolaborować z mniej znanymi artystami, za co mu się to bardzo chwali oczywiście. Realizował mnie Szymon Dopierała, mówił do was Nikodym Prokopowicz, rozmawiałem z organizatorem Camelot Festu i tym kończymy nasz poniedziałkowy aferytm. Zapraszam do przesłuchania Respect My Gangsta na odchodne i do usłyszenia w sobotę chyba. Cześć.

0: if they don't respect my gangster. But I chill if they don't test my gangster. In the streets that were.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja. 1.

0: i tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną

0: Ja mam akurat. I u mnie jest tak mniej więcej w środku. Hmm. Coś jeszcze?
1: Nie, to akurat już wszystko.
0: Ile? Pięć?
1: Sześć.
0: Sześć, a u mnie trzy, także... Ale spokojnie. Odwrotnie jak Arctic Monkeys tydzień temu, tak. Jakby...
1: Się wymieniliśmy teraz z tymi...
0: Tak, tak. Zresztą jakby taki łączony był koncert. Po pierwsze, fani Arctic Monkeys chyba by nie przeżyli tego koncertu, to jest raz. Fani Pantery po prostu by... Zależy, kto by grał pierwszy, nie? Ale myślę, żeby poszli do baru, jak gra Arctic Monkeys, po prostu i wrócili tatuowani tam twarze, nie? I w ogóle taki klimat.
1: Jakby fani Arctic Monkeys weszli na koncert Pantery, to by zostali zgnieceni pewnie.
0: Oj, raczej tak. Raczej tak. No dobrze, także będzie tylko lepiej, bo ciężej. Także dalej, Mouth for War.

0: usłyszeliśmy to, co najlepiej, czyli to, co Dimebag Darrell potrafił robić na tej gitarze, to było naprawdę niebiańskie i te riffy, które tutaj się pojawiają, no są po prostu ikoniczne.
1: Często też wolniejsze, wolniejsze są, ale przez to jest ciężej. Zresztą na pierwszej płycie chyba prawie wszystkie utwory, jeśli nie wszystkie, są w standardowym strojeniu jeszcze, a tutaj jednak troszkę schodzimy w dół, czasem pół tonu, czasem cały ton. Ja mam z tej płyty 4 utwory.
0: Ja mam znowu 6.
1: No dobra,
0: to lecimy od razu z grubej
1: To powiem tak, u mnie, bo myślę, że te wszystkie chyba, które mam, ty możesz też mieć.
0: Być może tak.
1: A New Level.
0: Mam.
1: Jako drugi u mnie. To jest taki standardowy.
0: Tak, musi tak, być tak, jako musi drugi. Być tak.
1: Że oni wchodzą z tym pierwszym i później jest to spowolnienie.
0: No. Musi być taki breakdown.
1: Musi być, musi. Ja mam Mouth for War też.
0: No tak, oczywiście.
1: Walk.
0: Oczywiście, no musiało być ikoniczny
1: walk, riff, który tworzy mi taką triadę na końcu w ogóle, wow, ale o tym jeszcze później powiem.
0: Taki tryptyk.
1: Tryptyk takich, bym powiedział, hitów. Mm-hmm. A czwarty, no może tego nie masz, ale ja go uwielbiam. By Demons Be Driven.
0: Oh yeah!
1: Oh yeah, mam go! No i dobrze. No bo ten riff jednak... By Demons! To jest szczyt.
0: To jest szczytem możliwości. No właśnie, a zauważ, że film Anzen, bo jednak ten głos naprawdę ma dość szeroki, jeśli chodzi o jakby jego range wokalny.
1: No w tamtych latach tak, jeszcze tam mu się chciało wtedy.
0: Jeszcze potrafił, jeszcze mu się chciało, bo jednak na pierwszej płycie jednak wchodził do takie wysokie dźwięki, a tutaj też widzimy bardzo dużo wariacji dźwiękowych w jego wykonaniu, co jest naprawdę wyczynem.
1: To jeśli chodzi jeszcze o metal. Jakie jeszcze dwa masz?
0: Ja mam jeszcze tego, co nie lubisz, czyli This Love.
1: No, niestety. Druga część utworu fajna, wiadomo.
0: Wiadomo, ale ty tej balladowej ja części tej balladowej, za bardzo nie lubisz. No. Jeszcze mam Hollow.
1: Też balladowa.
0: No,
1: ale tym razem nie dla kobiety, też dla przyjaciół, tak, którzy odchodzą.
0: Tak, to już jest bardziej profound. Tak. Takie.
1: Żaden z nas nie ma Rise i żaden nie ma Fucking Hostile, które często grali akurat. Taki bardziej właśnie nie groove metal, tylko taki hardcore punk, nawet nie thrash metal.
0: A tam była dosłownie taka eksplozja agresji w tym utworze jest, ale tak, my mieliśmy tutaj już dużo agresji na samej setliście, więc po co jeszcze więcej? Chociaż oni by powiedzieli, że za mało.
1: Jeszcze za mało.
0: Więcej.
1: Tak. Wiadomo, pozerzy, tak, nie zrozumieją. Ale my zresztą tę płytę w całości omówiliśmy jeszcze w poprzednim formacie All Killer No Filler. Zapraszamy na YouTube'a, tam można wysłuchać. Więc o tej płycie dużo mówiliśmy. Ale ja myślę, że przejdźmy w te rejony jeszcze dalej, gdzie będzie dla mnie tak naprawdę dopiero później się zaczyna ta pantera, którą ja w tych ostatnich latach najbardziej lubię, więc co, teraz wbijmy was w fotele utworem Slaughtered.

0: zamieniliśmy tym razem. Tak. Ja oczywiście mam Planet Caravan.
1: Ja nie mam.
0: Ty nie masz Planet Caravan.
1: Nie, cover.
0: Cover właśnie Black Sabbath, ale w wykonaniu Pantery jest on taki eteryczny i bardzo ciekawy. I mi się wydaje, że jednak tutaj wpisał się na stałe, jeśli chodzi o dyskografię Pantery, ten cover. Ja mam jeszcze I'm Broken, które było singlem do tej płyty.
1: No oczywiście, że tak. I to jest właśnie w tej trójce ostatniej. Ja mam na Anchorze Walk, Unbroken i Domination. Zaraz po sobie. No to jest taki,
0: to jest dawka energii.
1: To jest takie, że idziesz do domu i wiesz, że już nic lepszego w życiu cię nie spotka.
0: To jeszcze z tych dwóch ostatnich utworów, które jeszcze mam z tej płyty, to akurat mam Five Minutes
1: Alone. Wiedziałem, to jest jako trzeci u mnie. No.
0: Tak. I jeszcze, nie wiem, czy go masz, ale mam 25 Years.
1: Nie, ja nie mam.
0: Z racji na ten groove'owy riff, który, przyznam, że trochę mi przypominał riff Toma Morello, ale nie z Rage Against the Machine, ale z, jeżeli dobrze pamiętam, chodziło mi o Coaches z formacji Audioslave. To konkretnie o ten utwór. Ma troszeczkę tam podobne brzmienie. Ale to tylko moja tutaj taka dygresja.
1: Ja mam jeszcze z takich nieoczywistych, bo 25 Years to jest nieoczywisty wybór, szanuję go. Ja mam Shedding Skin. Pozdrawiam tutaj Michała Korka, bo uwielbiamy ten utwór, zawsze o nim mówimy. Tam jest taki niedoceniany riff też. Becoming, nie masz Becoming?
0: Nie mam.
1: Strength Beyond Strength. No to
0: tam
1: musi
0: jeszcze
1: być.
0: Też świetne wykorzystanie Digiteka i łamiego przez Dimebaga tutaj.
1: Zresztą u mnie to tak idzie jeszcze w trzy po sobie. Strength Beyond Strength, Becoming, Shedding Skin. Taka partia koncertu dla tej płyty. No i Slaughter, no nie masz tego Slaughter, który przed chwilą usłyszeliśmy, no to jest po prostu... No co mam powiedzieć?
0: Widzisz, ja właśnie lubię tą taką bardziej groove'ową Panterę niż taką bardziej typowo metalową i takie krzyczenie typowe. Jednak tutaj, jeżeli właśnie mówimy o groove metalu, no to jednak tutaj w te utwory akurat bardziej do mnie trafiały.
1: No tak, no to Five Minutes Alone jest jak najbardziej i zresztą Unbroken. No Unbroken to wybitny teledysk też, tak. Trzeba powiedzieć. Do dziś jest świetny, no i to jest też chyba pierwszy utwór Pantery, który kiedykolwiek usłyszałem, bo był na Guitar Hero 6.
0: No więc... i też utwór, który mówi o problemach w ogóle Anselmo w tamtym czasie, który pojawił się właśnie taki, no ból, który z nim bardzo długo z nim został, czyli ból pleców, konkretnie kręgosłupa i z którym się chyba do dzisiaj nawet zmaga Phil Anselmo, jeżeli dobrze pamiętam. Jednak tego kompletnie nie wyleczył.
1: Ale właśnie, bo ten tekst jest wychodzi od bólu pleców, czyli bólu fizycznego, ale ja myślę, że w ogóle ten tekst taki unbroken, to można wykrzyczeć w różnych momentach życia. Za każdym razem, kiedy nie wiem... Są takie chwile w życiu, że po prostu patrzysz w lustro i takie, co jest ze mną nie tak? Czy ja jestem właśnie jakiś nie ten? I wtedy możesz, I'm broken!
0: I rozwalasz to lustro.
1: I rozwalasz to lustro, tak, to jest ten moment.
0: Bo to trzeba właśnie w taki sposób, inaczej...
1: Ale jeszcze twarzą, po prostu, głową.
0: Tak, jeszcze obok ściany jeszcze dodatkowo, bo to nie możesz być fanem Pantery bez takiego podejścia do życia.
1: Tak, żonobijkę, jeszcze flagę Konfederacji, ale tej ze Stanów Zjednoczonych i wtedy wsiąść na moto. To jest właśnie. I brązowe napoje zawsze. Takie, które Dimebag lubił. No dobrze, ruszamy jeszcze bardziej na południe i teraz to już ciężej nie będzie. No chociaż moim zdaniem było już najciężej, teraz nie będzie nawet tak ciężko, ale teraz będzie po prostu szalenie.

0: tętniące jeszcze serce żmi i to jesz i zapijasz to żmijówką właśnie. I dlaczego o tym mówię? Bo raz, oglądajcie Top Gear, chyba każdy zna, ale obejrzyjcie. Dwa, to mi się tak kojarzy z tą płytą. No jeśli ja kiedyś zrobię to, ten experience, to razem z tą płytą, to będzie leciało. Soundtrack. To będzie soundtrack do tego. No, myślę, że cały Wietnam wtedy będę bardziej skuteczny w rozproszeniu mieszkańców tamtych, niż byli Amerykanie w latach 60., bo ta płyta po prostu jest, no naprawdę, dla niewprawionych, niewtajemniczonych może być mocnym ciosem.
1: Jest mocnym ciosem i jest to przeprawa, którą ja miałem problem, żeby przejść. Ja akurat mam dwa utwory z tej płyty, tylko.
0: A ja mam raz, dwa, trzy, będzie cztery, dużo. Pięć, sześć.
1: Czyli widzisz, ja te z tych pierwszych po sześć, ty z tych późniejszych po sześć, to ja mam mniej, to ci powiem, co ja mam dokładnie. Mam Flats.
0: Też mam.
1: Więc to jakby też utwór, który no, trwa 6 minut, ale no, jest to taki majstersztyk, jeszcze taka imitacja tych właśnie fal pod koniec.
0: Aczkolwiek już leniwy Phil.
2: Flats.
1: To już trochę tak, ale jednak nadal robi to wrażenie i jest to w kontekście naprawdę spoko utwór. I jeszcze mam 13 Steps to Nowhere.
0: Co ciekawe, ja tego nie mam.
1: O, widzisz.
0: Ja nie mam, bo ja mam tak. Zaraz po sobie Suicide Note Part 1 i Part 2,
1: to wiadomo,
0: bo one działają ze sobą po prostu idealnie na zasadzie tych kontrastów.
1: Właśnie, bo pierwsza część jest taka balladowa, akustyczna. A druga jest właśnie...
0: Ale to nie jest właśnie takie romantyczno i tak dalej, nie. Tylko ani nawet to nie jest This Love, ani Hollow, coś takiego, tylko to jest takie właśnie mroczne. To jest niesamowicie mroczne i ruszamy na to południe. Właśnie w moim wieku to już jednak czuję się ten ból pleców i się utożsamia z tą płytą.
1: Utożsamiasz się z Philem Anselmo.
0: Oj, bardzo na tej płycie. The Great Southern Trendkill, którego się nie spodziewałem, że go dam, ale ostatecznie no ten... Początek, który nie bierze jeńców, ale zwłaszcza riff w drugiej połowie tego utworu. Taki trochę nawet bluesowy, ale jednak dimebagowy dalej. Tense, który mnie dziwi akurat, że go nie masz, bo Tense, tam, no to jest akustyczna gitara. Jest taki bardzo właśnie, on mi trochę Alice in Chains nawet przypomina, Bleed the
1: Freak. Ale właśnie też tak miałem wrażenie, jak słuchałem w ogóle tego albumu, że on jest właśnie taki mroczny, taki gęsty, Alice in Chainsowy wręcz, ale też album, który właśnie chaotyczny i myślę właśnie, że z jednego powodu, który myślę, że może nie wszyscy wiedzą, ale akurat nagrania do tego albumu były dość odizolowane, bo jednak Phil Anselmo nagrywał swoje wokale w studiu Trenta Reznora w Nowym Orleanie, a bracia Abbott i z Rexem nagrywali muzykę w Teksasie i jednak no, te różnice mi się wydaje tutaj jakościowe troszeczkę słychać, przynajmniej moim zdaniem.
0: Trochę tak.
1: W porównaniu do tych pierwszych, poprzednich płyt to jednak tutaj jest dość chaotycznie.
0: Znaczy, to jest taka płyta, faktycznie przyznam, że, bo sam tego doświadczyłem, że musisz być naprawdę już kilka lat siedzieć w Panterze i być fanem, i kiedy znudzą ci się te płyty, chcesz więcej tej ciężkości,
1: to wtedy doceniasz.
0: To wtedy ją doceniasz, bo okej, chcę Panterę, ale w trochę innym wydaniu, no to faktycznie The Great Southern Trendkill. I ja jeszcze nie powiedziałem, że mam Sandblasted Skin, który musimy puścić później, bo to jest dla mnie tak śmieszny utwór, ale chodzi, bo to jest najbardziej taki stereotypowy, jakbym napisał czatowi GPT, wymyśl riff Dimebaga, to on by, albo nawet nie, że Dimebaga, ale wymyśl riff jakiś taki południe Stanów Zjednoczonych i ma być nisko, ma być metalowy. To jest taki typowy riff, ale to mi nie przeszkadza. Akurat to nie jest obraza, że jest jakiś stokowy, tylko on jest tak śmieszny, że da się jakoś taką esencję wycisnąć po prostu z tego typu grania. I, więc później musimy tego doświadczyć, ale no wchodzi. Jeszcze chyba w strojeniu jakimś drop B czy coś takiego totalnie tam bardzo nisko są. No dobrze, no to teraz... Później były 4 lata przerwy i Phil tam jeszcze po drodze zdążył umrzeć i wrócić z tego umarnięcia do świata żywych.
1: W skrócie.
0: Tak. No i co? I chłopaki się nie poddali. Jeszcze wrócili na jedną płytę, więc teraz posłucham utworu z tej płyty.

0: Kto tam gra? Na solówkę?
1: A kto gra?
0: Kerry King.
1: No to idealnie to się wszystko składa.
0: Chyba się nie pomylił. Wydaje mi się, że w tym utworze...
1: Tak, sprawdziłem zwieńczony gościnną solówką właśnie.
0: Okej, okay. Akurat Kerry'ego Kinga, który nie słynie z za dobrych solówek.
1: Ale akurat był w studiu i powiedzieli, że...
0: No, kolega, no wiadomo. Ja mam Revolution is my name. Uwielbiam. Koniecznie z tym intrem na kaczce. Na żywo je grali, więc tutaj spokojnie, ale chyba w teledysku go nie ma, co jest jakąś absolutnie dewaluacją, więc tak nie może być.
1: No czy prosisz apelację?
0: Wnoszę wniosek formalny o to, aby to intro było grane na naszym koncercie i Yesterday Don't Mean Shit też mam z tej płyty, ale jest to dosyć śmieszny album, bo faktycznie taka Pantera, jak sobie rozmawialiśmy, trochę, ja mam z tą płytą tak jak z Fear Inoculum Tula, czyli słucham i takie, kurczę, ja wiem, że to jest Pantera, ale to brzmi jakby był cover band Pantery i tak samo było z Tulem, że brzmi za bardzo jak Tool, to tak jakby ktoś na YouTubie już robił, że how to make tam riff.
1: Nie? Tak, że stwierdził, że za długo już czekał i więc stworzył samemu album. I też trochę właśnie tak to brzmi na tym na Reinventing the Steel. Nawet sama ta okładka, szczerze myślałem, że na tej okładce jest dosłownie sam Finn Anselmo, ale jak się przyjrzałem, że jednak to jest jakiś losowy typ, który jest wklejony naprawdę jakimś tanim Photoshopem zrobione.
0: No ale to płonie, nie widzisz tych płomieni?
1: No widzę te płomienie,
0: jest...
1: ale zobacz, jakie one są przycięte źle. Spikselowane, mój Boże.
0: No bo wiesz, no rok 2000, tak.
1: No trzeba im trochę tam wybaczyć, ale jednak ta okładka jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju, tak ale powiem.
0: We Will Grind That Axe to the End też jest, w ogóle sam tytuł, nie? Oni tutaj są... Bardzo samoświadomi, mam wrażenie, na tej płycie. Jeszcze Reinventing the Steel, już sama nazwa, nie? Że to jest wszystko jednak takie, no są samoświadomi, ale... No
1: to była groteska ewidentnie tutaj na
0: była,
1: tym albumie.
0: Ale jednak szli w pewnym kierunku i to była jakaś, nie wiem, niektórzy powiedzą ewolucja, niektórzy powiedzą pewnie, że na Great Southern Trendkill to trochę jakiś zjazd, ale jednak... Ja powiem, że dalej jest to ewolucja, nie że jakiś krok może koniecznie naprzód, że to jest lepsza płyta od poprzednich, ale jest to krok na pewno w inną stronę, a Reinventing to jest cofnięcie się, jakby zebranie tych rzeczy, które były i trochę takie uproszczenie też mam wrażenie, że tutaj nie ma jakiejś zabawy w eksperymenty, nie ma tutaj takich właśnie rzeczy jak na
1: to
0: Great Southern Trendkill.
1: Straight to the point.
0: Tak, takie od razu, nie? Wchodzimy.
1: To jest za bardzo aż zagaźliwe, jeśli chodzi o mówienie w taki sposób. Pieniądze, bo zauważyłem.
0: No, ale to samo się narzuca, nie?
1: Tak.
0: No cóż, no dobrze, to nie przedłużajmy. Posłuchajmy sobie tego utworu, o którym mówiłem, Sandblasted Skin, i później wrócimy z łączonymi setlistami.

0: No i będziemy przechodzić do tworzenia włączonej setlisty i dziękujemy wam za liczne propozycje, które nam przesłaliście. Między innymi na propozycjach pojawiło się Primal Concrete Sledge, Cowboys from Hell, Cemetery Gates, Domination Shattered, Mouth for War, A New Level, Walk, Fucking Hostile, This Love, Rise, By Demons Be Driven, Becoming, 5MA, I'm Broken, Slaughtered, Shedding Skin, Good Friends and Battle of Pills, Drag the Water, Suicide Part 1 i Part 2, Living Through Me, Floods, Yesterday Don't Mean Shit, Revolution Is My Name, Well Grind That Axe For A Long Time, Hellbound i The Throttle. I jeszcze dostaliśmy takie propozycje jak Mouth For War, Hollow, Cemetery Gates, które też już powiedziałem, i Becoming.
1: Także mamy tego dużo.
0: Bardzo dużo.
1: Ja dodałem do swojej setlisty i 2 godziny 28. Więc schodzimy mocno.
0: To prawie jak twoja pierwsza setlista.
1: No, więc okej. No dobrze, to ja będę mówił, które wywalam w takim razie i ty będziesz mnie najwyżej kontrował, czy to nie było w propozycjach.
0: Dobrze.
1: The Great Southern Trendkill muszę odrzucić.
0: To tego nie było.
1: Dobra. Primal Concrete też było chyba.
0: Było, było.
1: No to Tense muszę odrzucić. Bo tego się nie pojawiło. Muszę odrzucić Sandblasted Skin, niestety.
0: Niestety musi odpaść.
1: Szkoda, ale no dobra, to musi jeszcze odpaść. Suicide Notes, czy było jakieś zaproponowane?
0: Było zapisane tylko Suicide Notes, więc jakby...
1: Oba? No czytam, to, sorry, to oba. Muszę któreś odrzucić, także odrzucam jedynkę.
0: Jedynka chyba jednak...
1: Tylko mamy problem, bo jeżeli ja coś jeszcze odrzucę... Czy było Strength Beyond Strength?
0: Nie.
1: Okej, no to muszę też odrzucić. Dobra. Po odrzuceniu tych utworów setlista trwa... odrzuciłem, odrzuciłem. Pyk, pyk, pyk. Co? 2 godziny 6 minut dalej? Kurczę, ja nie... Chyba to nie jest możliwe złożenie statysty z tych samych propozycji słuchaczy. Pierwszy raz mamy taką sytuację, a coś musimy odrzucić. No, jedziemy po kolei. Cowboys, tak? Jest zaproponowane.
0: Jest, jest.
1: New Level?
0: Jest.
1: 5 Minutes, jest. Yesterday, Don't Miss It?
0: Tak.
1: Jest. Becoming?
0: Tak.
1: Shedding Skin, tak.
0: Tak.
1: Primal Concrete, tak.
0: Tak.
1: By Demons?
0: Tak.
1: Suicide, tak? Mouth for War?
0: Tak.
1: Revolution is My Name?
0: Tak.
1: Floods?
0: Tak.
1: Slaughtered?
0: Tak.
1: Walk?
0: Chociaż nie Slaughtered? Tak jest, jest, jest.
1: Walk?
0: Walk też.
1: Unbroken? No i Domination też.
0: Też.
1: No, słuchajcie...
0: No to mamy wszystko jakby od was,
1: jakby,
0: tak naprawdę.
1: W tym momencie 2 godziny 6 minut... nie wiem, jak to rozwiązać.
0: Ja bym powiedział, Kuba, tak. Jeżeli to jest od słuchaczy, to zostawiamy tak, jak to jest.
1: Zostawiamy wszystko po prostu.
0: Tak, no bo... zostawiamy wszystko od nas. I tak się większość nawet powieliło, więc od nas też coś tutaj się pojawiło, ale większa przewaga jest wasza tutaj jednak na dzisiejszej audycji.
1: Więc współtworzycie z nami te audycje, do tego zachęcamy, więc obserwujcie nas na Instagramie,
0: scena
1: czy na
0: główna.
1: TikToku, scena główna. Tam możecie wysyłać propozycje, zawsze dajemy posta 2 dni przed audycją, którego artystę muzycznego będziemy omawiać w poniedziałek. I tam możecie pisać swoje propozycje, co byście chcieli na takim wymarzonym koncercie tego artysty usłyszeć. Za dzisiaj wam dziękujemy.
0: Za mikrofonami byli
1: Kuba Chojnacki
0: i Mikołaj Pykarzewicz i słuchajcie nas już za tydzień.

Jak tutaj rozpocząć kolejne wydanie Herstory po takim czadzie, jakim była Pantera? Przez godzinę na scenie głównej, ale spróbujemy. Witamy was bardzo serdecznie. Alicja Miszczak za stołem realizatorskim, a sprzed mikrofonu wita się z wami Szymon Dopierała. Dzisiaj męskie wydanie Herstory po raz kolejny, po raz drugi. Dziękuję Ninie Frąckowiak za zaufanie i dzisiaj naszą bohaterką jest pierwsza dama i chyba największy popowy artysta w dziejach PRL-u, bez względu na płeć. No, Maryla jest była symbolem, jest symbolem i będzie symbolem. I trochę, mam nadzieję, dzisiaj poopowiadam o Maryli Rodowicz i posłuchamy sobie sporego fragmentu jej twórczości, różnorodnego bardzo. No więc zaczynamy od tego, że Maryla Rodowicz, jako Maria Antonina Rodowicz, urodziła się 8 grudnia 1945 roku w Zielonej Górze. Oczywiście jej rodzina pochodzi z Kresów, mianowicie z Wilna. I właśnie Maryla Rodowicz urodziła się właściwie zaraz po repatriacji rodziców Maryli właśnie z Wilna do Zielonej Góry. W latach 50. jej ojciec został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa jako członek Armii Krajowej. Był to z zawodu naukowiec, entomolog i został ten ojciec Maryli Rodowicz wypuszczony mniej więcej w okresie odwilży październikowej. Później oczywiście z Zielonej Góry Maryla Rodowicz przeprowadziła się do Włocławka, gdzie spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. Później studiowała na warszawskim AWF-ie, miała też spore sukcesy, jeśli chodzi o pole sportowe. Trenowała lekką atletykę, zwłaszcza biegi przez płotki, no ale w latach 60. Została zauważona przez Katarzynę Gertner i Piotra Kaczkowskiego, który zauważył, jak ona fajnie śpiewa. Pierwsze nagrania, które miała dla Polskiego Radia, to były między innymi covery Boba Dylana. Między innymi zagrała Opowieść i wiatr, czyli Blowing the Wind, i Czas wszystko zmienia, czyli Times There Are Changing. Ale właśnie też Katarzyna Gertner wzięła ją pod skrzydła jako kompozytorkę. No i oczywiście, jeśli mówimy o Katarzynie Gertner, to nie możemy zapomnieć o Agnieszce Osieckiej, bo to był taki babski, fajny trójkąt, który przez w zasadzie 20 lat zawładnął sercami milionów Polaków. Właśnie Katarzyna Gertner, Agnieszka Osiecka i Maryla Rodowicz. No ale właściwie wróćmy może do samej twórczości Maryli, bo w 1950

1969 roku wylansowała swój pierwszy hit, który później ukazał się na jej debiutanckim albumie z 1971 roku i ten album nazywał się Żyj mój świecie. I posłuchamy sobie tego właściwie pierwszego takiego wielkiego hitu, czyli Mówiły mu.

To był taki pierwszy okres Maryli Rodowicz, taki folk popowy. No wtedy taka muzyka była modna w Polsce. Wykonywali tam taki rodzaj muzyki między innymi duet Andrzej i Eliza, czy też Tadeusz Woźniak. I Maryla Rodowicz bardzo dobrze wpisała się w ten nurt folk popowy, wydając właśnie płytę debiutancką Żyj mój świecie i płytę pod tytułem Wyznanie, wydaną rok później. Ale taki prawdziwy sukces przyszedł w 1973 roku, kiedy to Maryla Rodowicz wykonała Małgośkę, kultowy przebój PRL-u i chyba największy przebój lat 70., jeśli chodzi o Polskę, bo to taki przebój inspirowany między innymi właśnie takim czarnym śpiewem stricte murzyńskim, zresztą Katarzyna Gertner komponując ten kawałek i aranżując go powiedziała do Maryli Rodowicz, że ma mieć głos jak taki stary murzyn, żeby to było takie zachrypnięte, takie właśnie typowo korzenne, bluesowe. I rzeczywiście ten utwór brzmi genialnie. No i przede wszystkim ma te fajne takie dwie części, niby do siebie nie pasujące, ale jak się tego posłucha, to naprawdę fajnie to brzmi. I posłuchamy sobie oczywiście Małgośki w wersji albumowej z płyty Rock, która została wydana w 1974. I zaraz potem usłyszymy kawałek z tej samej płyty. Kawałek, który skomponował dla Maryli Rodowicz Czesław Niemen. Utwór nazywa się Kiedy się dziwić przestanę. I to jest taka ciekawa wersja tego utworu, ponieważ utwór ten został nagrany w Niemieckiej Republice Demokratycznej, czyli NRD. I tutaj mamy taki niemiecki chórek śpiewający po polsku z bardzo fajnym akcentem, więc sobie tego utworu też w pareczce posłuchamy, czyli najpierw Małgośka, a później Kiedy się dziwić przestanę.

O, i bardzo ładnie. To akurat Maryla Rodowicz w utworze skomponowanym przez Czesława Niemena do tekstu Jonasza Kofty Kiedy się dziwić przestanę. Maryla Rodowicz bez wątpienia była chyba największą, można to tak powiedzieć, celebrytką, jeśli chodzi o PRL. No, miałam sporo romansów. Takim najsłynniejszym był oczywiście romans z Danielem Olbrywskim, kiedy to przez 3 lata tworzyli taki, można powiedzieć, artystyczny związek, tak mocny i intensywny, że Daniel Olbrywski nawet zrezygnował z kariery aktorskiej i był, można powiedzieć, technicznym Maryli Rodowicz. Tak to było, no ale jak wiadomo, Maryla Rodowicz jest osobą mocno kochliwą i ona jakby tego nie ukrywa, że mężczyźni podniecają ją bardzo. Tacy męscy, tacy naprawdę mający sporo takiej siły i fizycznej, i mentalnej. No i wdała się w taki delikatny romans z synem ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza, Andrzejem Jaroszewiczem, który był oczywiście takim bardzo znanym w tamtym dziesięcioleciu gierkowskim kierowcą rajdowym. I z tego, co tutaj plotki mówią, to doszło nawet do rękoczynu pomiędzy Danielem Olbrywskim a właśnie Andrzejem Jaroszewiczem. No, takie to były atrakcje właśnie, jeśli chodzi o nie wiem, sekretne życie gwiazd z lat 70. Moi drodzy, teraz przejdziemy znowu do muzyki i zmienimy trochę klimat na taki jazz popowy, ponieważ w 1976 roku Maryla Rodowicz z jazzmenami, między innymi z Janem Ptaszynem Wróblewskim i Jackiem Mikułą, nagrała album, który nazywa się Sing Sing. Nie zagramy dzisiaj tego wielkiego hitu, zagramy utwór może mniej znany, ale równie fajny, z fajnym tekstem pasującym jak najbardziej do herstorii. Utwór nazywa się Domowa Czarownica.

Rok po wydaniu płyty Sing Sing, czyli w roku 1977, miał miejsce na festiwalu w Opolu jeden z historycznych koncertów w ogóle w całej historii tego festiwalu. Ten koncert nazywał się Nas Troje, Nas Troje. Czyli to był taki, można powiedzieć, wtedy nie używało się chyba tego określenia benefis trzech autorów tekstów, czyli Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Agnieszki Osieckiej. I tutaj była naprawdę bardzo duża masa, inaczej, było naprawdę sporo artystów wtedy przez wielkie A, między innymi właśnie była Maryla Rodowicz, był Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie razem ze swoim bratem, był oczywiście Wojciech Młynarski, kto tam jeszcze był, Wiesław Gołas, który po raz drugi w swojej historii wykonał wtedy swój wielki hit W Polskę Idziemy. To było pierwszy raz od 1971 roku. I występowała też tam, mówiło się, taka konkurentka Maryli Rodowicz, mianowicie artystka z Poznania, z zawodu architektka, Urszula Sipińska. I tutaj doszło na tym koncercie do takiej małej bójki pomiędzy Urszulą Sipińską i Marylą Rodowicz. Nie będę wam mówił dokładnie, jak to wyglądało. Zobaczcie sobie ten koncert z Opola 1977. Jest do obejrzenia chociażby na platformie YouTube i myślę, że naprawdę warto, bo to jest jeden z najbardziej znanych i kultowych koncertów, jeśli chodzi o Festiwal Opolski. Teraz przejdziemy jeszcze do życia Maryli Rodowicz, ponieważ ono się na przełomie lat 70. i 80. zmieniło. Mianowicie związała się z Krzysztofem Jasińskim, takim reżyserem, twórcą teatralnym związanym z Krakowem i z Teatrem Stu. Z tego związku miała dwójkę dzieci. I jakby tak kursowała pomiędzy Warszawą a Krakowem. Wzięła udział między innymi w bardzo popularnym musicalu stworzonym przez Jana Kantego Pawluśkiewicza i właśnie Krzysztofa Jasińskiego, musicalu Szalona Lokomotywa, który był oparty o twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza, między innymi. I ten musical wtedy w 1978 roku miał naprawdę sporą popularność, bo twórcy tego właśnie musicalu objeżdżali wtedy całą Polskę i zapełniali po wielokroć wielkie hale, które wtedy były w naszym kraju. No, ale przejdźmy może od razu do epoki stanu wojennego, kiedy to pop taki klasyczny, estradowy, trochę musiał ustąpić klimatowi rockowemu i Maryla Rodowicz w tym czasie, powiedzmy rok 1982-83, też znalazła swoje miejsce, ale zmieniła swoje alter ego i stworzyła taki performance, który nazywał się Różowe Czuby, a Różowe Czuby miały przynajmniej jeden bardzo znany przebój początku lat 80.

można powiedzieć, najbardziej nowofalowa Maryla Rodowicz, jaka kiedykolwiek powstała. To dentysta sadysta Maryla Rodowicz, zakryta pod pseudonimem Różowe Czuby. No ale też lata 90. to jedne z najważniejszych przebojów w twórczości Maryli Rodowicz. No i nie możemy nie wspomnieć i nie zagrać chyba największego przeboju, mojego najbardziej ulubionego, jeśli chodzi o twórczość Maryli Rodowicz i Agnieszki Osieckiej. No a co to za utwór? No to po jednej nutce myślę, że rozpoznacie, drodzy słuchacze.

rok 1984 to był taki przełomowy dla Marylii rok, ponieważ rozstała się wtedy z Krzysztofem Jasińskim i związała się z młodszym od siebie biznesmenem Andrzejem Dłużyńskim i z tego związku urodził się kolejny syn Marylii Rodowicz i akurat w roku 1987 nagrała płytę pod tytułem Polska Madonna, z której pochodzi chyba najbardziej feministyczny tekst, który napisała Agnieszka Osiecka. Utwór nosi tytuł Polska Madonna, więc jest utworem tytułowym z tej płyty. No, posłuchajmy go, bo naprawdę warto. Posłuchajmy go do samego końca, bo ten utwór bardzo fajnie tekstowo się właśnie kończy.

Agnieszka Osiecka bardzo dobrze opisała los kobiet w latach 80. w PRL-u. No, powiem tak, słuchałem tego utworu teraz po raz chyba dwusetny tysięczny, nie wiem już nawet, no, ale po prostu robi to wrażenie i bardzo się cieszę, że mogłem wam dzisiaj ten utwór zaprezentować. Moi drodzy, no czas nas goni. W latach 90. Maryla Rodowicz też potrafiła znaleźć swoje miejsce, nagrała między innymi album, który wyprodukował Andrzej Smolik, a teksty napisała między innymi Katarzyna Nosowska. No, w jej życiu dużo się zmieniło, ponieważ odszedł od niej właśnie niedawno, tam 5 lat temu, 6, Andrzej Dużyński. Zresztą ona sama mówiła, że lubiła łamać serca mężczyznom, więc powiedziała, że no, kiedyś musiało to nastąpić i jej też ktoś serce bardzo mocno złamał, ale cały czas trzyma się. Na samym początku zagraliśmy utwór Gejsza Nocy z koncertu Unplugged, który został zagrany niedawno, więc głos Maryla jeszcze ma. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego nam zaprezentuje, jeśli chodzi o taki nieodgrzewany kotlet muzyczny, bo ostatnia taka studyjna płyta Ach Świecie jest po prostu rewelacyjna, taka bluesowa, taka lekko zadymiona papierosami i czuć trochę taki klubowy zapach drugiego alkoholu, jak to w klubie takim muzycznym. I na samo zakończenie zagramy utwór, który skomponował dla Maryli Rodowicz Romuald Lipko. To będzie utwór Jeszcze Nie Czas. Ja dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w Herstory. Za tydzień już będzie Nina Frąckowiak na pewno. Ja jej dziękuję jeszcze raz za możliwość poprowadzenia audycji o Maryli Rodowicz. Alicja Miszczak żegna się z wami. Ja jeszcze się nie żegnam, ponieważ dzisiaj, tak jak w zeszłym tygodniu, z Tymkiem Powęzowskim zaprezentujemy wam naszą taką wakacyjną, nieformalną audycję, która nazywa się Miłość na Dobranoc, więc będziecie mogli, tak jak w zeszłym tygodniu, posłuchać sobie naszych wyborów miłosnych od godziny 22 do godziny 24. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: 1.

0: dwa powody tego, że tak zaczęliśmy. Po pierwsze, tak jak już wspomnieliśmy, jesteśmy fanami perkusji, to raz. No dwa, zmarł Frank Beard, czyli pan Broda bez brody, perkusista zespołu ZZ Top.
1: No i moje, wiesz, że pierwsze moje skojarzenie z ZZ Top to nawet nie jest ich utwór?
0: Tak?
1: No, moim pierwszym skojarzeniem z ZZ Top jest Blues Brothers z 2000. Bo jest taka scena, w której oni przebierają się, żeby zagrać koncert, ubierają brody i właśnie jeden z bohaterów nawet mówi chyba, że wyglądacie jak ZZ Top.
0: No to jest jedno z takich ciekawych triów w historii muzyki rockowej. I zobacz, tak samo Police, jak i Rush i Cream, to tam świetni w ogóle perkusiści są. I no, byli. No, no niestety.
1: Prawda.
0: Teraz mi to tak przyszło do głowy, nie myślałem o tym.
1: No, znaczy w ogóle jak tak patrzę na dzisiejsze zestawienie, to tutaj jeśli chodzi o perkusję, to my będziemy mieli naprawdę dużo do powiedzenia.
0: Nie ukrywam, trochę też pod to właśnie układałem.
1: To jest ta miłość, to jest cała audycja, jest tak naprawdę o miłości do perkusji naszej.
0: Tak jest.
1: I to jest tylko jedno z wielu den, jakie się znajdują w tej audycji.
0: No, dokładnie.
1: To jeśli mogę, to bym przeszedł do zespołu, utworu numer dwa, bo oczywiście to jest utwór o miłości, takiej w najbardziej klasycznym rockowo wydaniu, o miłości jak najbardziej fizycznej, ale jeśli chodzi o tą miłość do perkusji, to tu gra, i też szybko sobie, tylko żeby nie skłamać, ale tu gra chyba obecnie żyjący najlepszy tak technicznie, albo jeden z najlepszych tych technicznie perkusistów rockowych. Takich czysto rockowych.
0: Może być. Takich czysto rockowych?
1: Tak. Tak, i dlatego specjalnie zaznaczyłem, no bo oczywiście, że perkusiści jazzowi i można byłoby wymieniać masę perkusistów także metalowych, którzy byliby technicznie prawdopodobnie bardziej gdzieś tam zaawansowani.
0: Ale mówimy o klasycznym rocku.
1: Ale mówiąc o klasycznym rocku, o tym feelu, o tym uderzeniu po prostu, jak to brzmi, no to myślę, że w tym momencie Jason Bonham nie ma sobie równych. I zagramy sobie ten koncert Celebration Day.
0: Tak, kultowy.
1: Kultowy jak
0: Zabrała,
1: najbardziej.
0: Co niektórzy uwielbiają jeno tylko Kaszmir.
1: I ja kocham od początku do końca, od tych pięciu podwójnych uderzeń. Good Times, Bad Times. Nie ma lepszego początku koncertu.
0: Znaczy nie, ja powiem tak, my sobie tutaj to może trochę śmichy chichy, ale to jest bardzo dobry koncert.
1: Oczywiście.
0: Bardzo dobry koncert, taki bez jakichś takich chyba odlotów gdzieś tam daleko, tak jak mamy w The Song Remains the Same, bo tutaj w tej pierwszej takiej koncertówce, jedynej za życia Led Zeppelin, no to tutaj mamy takie rzeczywiście odloty i 20 minut solówki Johna Bonhama, ale tutaj mamy taki czysty klasyk i dobrze.
1: Tak, to jest bardzo skondensowana forma Led Zeppelin i jeśli ktoś szuka jakiegoś wejścia w to, żeby zacząć słuchać Led Zeppelin, to wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo dobre miejsce. Ja tak zacząłem słuchać Zeppelin.
0: I to jest słuszna koncepcja, także kto nie zna Led Zeppelin, niech wystartuje z Celebration Day, czyli od samego końca.
1: Tak, a my teraz wystartujemy z utworem, który wcale nie zaczyna tej płyty, tylko jest chyba szóstym gdzieś w kolejności.
0: Tak.
1: Gdzieś po środku się chowa, a jednocześnie no to jest przepiękne w ogóle jeszcze, oprócz perkusji, przepiękne pianino, które wyznacza tutaj skoczność, wyznacza rytm.
0: Słuchamy
1: i gramy.

0: No i to zakończenie Jasona Bonama, no, perkusja, nasza miłość. Nie będziemy tego ukrywać.
1: No i ja tak może nawet pokuszę się o pewne swego rodzaju kontrowersyjną opinię. Otóż ja uważam, że Jason Bonham na tym koncercie, na tej próbce koncertu przynajmniej brzmiał lepiej niż swój ojciec często.
0: No na pewno. No, może, że tak powiem, prowadzi bardziej zdrowy tryb życia.
1: Może być, że tak, ale no prawda jest taka, że to jest koncert, na którym on naprawdę dał niesamowity popis.
0: No nie wszyscy dali tutaj... No,
1: oczywiście.
0: Po prostu to jest klasyczny album koncertowo-rockowy.
1: No, dokładnie, a jednocześnie no, oni brzmią jakby grali ze sobą naprawdę długo tutaj.
0: Dokładnie, to ta chemia po prostu tutaj jest.
1: Tak, i za każdym razem, gdy słuchacie jakiegokolwiek utworu Led Zeppelin, to spróbujcie wsłuchać się w perkusję w ten sposób, że nie przypasowujcie jej do basu, tylko spróbujcie przypasować ją do gitary, bo wtedy odkrywacie zupełnie nowy wymiar tych utworów.
0: Tak, ja tak zawsze robię, nawet o tym nie wiedziałem.
1: Bardzo dobrze, że tak robisz. Ja, znaczy, podświadomie też tak trochę robiłem, bardzo dlatego też lubiłem Led Zeppelin, ale no sam John Bonham właśnie utwory grał tak, żeby perkusja słuchała się bardziej gitary, aniżeli basu właśnie. No ze względu na to, że nie zawsze John Paul Jones ten bas miał, tylko czasami miał klawisze, nie? Mm-hmm. I jeśli mam tylko jeden jakiś zarzut mieć do Celebration Day, do tego albumu, to zresztą jak na wielu, wielu, wielu innych koncertach, no nie zagrali When the Levee Breaks.
0: No bo to jest chyba zbyt ikoniczne, nie wiem, jak to powiedzieć, riff perkusyjny?
1: Może. Ale kurczę, no to jest jednak mój ulubiony utwór.
0: No, mój też. No bo to jest w ogóle, no, naprawdę jedna z najbardziej kultowych zagrań perkusyjnych. Mm-hmm. No, wykorzystana chociażby no, w wielu utworach, no, z Never Let Me Down na czele.
1: No i jednocześnie no, jeden z najlepszych coverów na świecie, jaki powstał, bo to jest cover bardzo starej piosenki, takiej z bluesa z Delty. Jeszcze amerykański, z lata 30 w ogóle. Oryginalny tekst się gdzieś tam datuje.
0: No dobrze. No
1: przechodzimy
0: to,
1: od perkusisty tak, świetnego do perkusisty świetnego.
0: Dokładnie. No. Zespołu, który jest, można powiedzieć, najbardziej wpływowym zachodnim zespołem na polskich wykonawców.
1: A na pewno na Lady Punk.
0: Nie tylko. No bo przede wszystkim najpierw na Perfect.
1: No tak, tak.
0: Ale ten jakby wcześniejszy czas tego zespołu, mówimy oczywiście o zespole The Police, no bo Zbigniew Hołdys ponoć widział w Nowym Jorku, jak zespół The Police występował w nowojorskich klubach i mu się to bardzo spodobało. No i postanowił, że jak wróci do Polski, to stworzy coś takiego podobnego.
1: No ja mu się nawet nie dziwię za bardzo, bo jakbym ja usłyszał The Police, to też bym stwierdził, że chce grać jak oni.
0: I Janek Borysewicz ponoć usłyszał ich dopiero w 81. W Berlinie, jak był z Budką Suflera i mu się, że tak powiem, wszystko wywróciło, co akurat może być prawdą, ponieważ utwór Nie wierz nigdy kobiecie brzmi bardziej jak Dire Straits niż The Police.
1: To prawda, prawda. A Dire Straits dzisiaj nie będzie.
0: Nie, dzisiaj nie. Było tydzień temu. Stwierdziliśmy, że w zasadzie nie będziemy się powtarzać.
1: Ja jest jednym wyjątkiem, ale to na specjalną prośbę będzie.
0: Dobrze, jak na specjalną prośbę, to nie...
1: To trzeba.
0: To trzeba.
1: A w ogóle właśnie też Steve Copeland to też, jeśli chodzi o to, jak nie dać się zamknąć w tych czterech czwartych w piosence, która się praktycznie o to prosi, no to jest pan mistrz, jeśli o to chodzi.
0: Nie, no to no w ogóle te wszystkie tria, perkusiści tam są genialni po prostu.
1: No to prawda, no to co? Mniej gadania, więcej
0: tak,
1: grania.
0: Tak, ale musimy jeszcze powiedzieć, że ten utwór, i to nie będzie utwór, który pan wokalista wykonał na Sylwestra w Katowicach, od razu mówimy, że tego utworu nie będzie, ale będzie to utwór, który jako jedyny dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego.
1: No to gramy.

0: słuchacze listy przebojów programu trzeciego jednak mieli fajny gust wtedy.
1: Wiesz, co powinniśmy teraz zrobić?
0: Co?
1: Powinniśmy zagrać Look of Love.
0: E-o-e-o! Dobra, nie mam tylko...

0: Twoja postać, a wcześniej jeszcze zaporuszenie...
1: Nie, Atrapa Łajdaka.
0: Atrapa Łajdaka, tak, przepraszam. Atrapa Łajdaka, na początku Full HD, a potem Anawa 2020, która w kilku miejscach jest lepsza niż oryginał. I to było jedno z tych
1: miejsc. Tak, tu się z tobą zgadzam, no bo tu Michał Bryndal robi naprawdę cudowne rzeczy i różnorodne. No i sam finał tej wersji utworu Twoja postać to po prostu, no to no, mistrzowie to tylko potrafią wymyślić.
0: Tak, dokładnie. I ja co rusz, jak to słucham, to jeszcze zauważam jeszcze jedną rzecz, której wcześniej nie zauważyłem, i tym razem to były klawisze takie trochę z Beatlesami mi się kojarzące.
1: Tak, to prawda. To teraz ja wygłoszę tezę i będziesz się do niej ustosunkujesz, bardzo cię proszę.
0: Dobrze.
1: Piotr Waglewski genialnym wokalistą, perkusistą jest, zwłaszcza na żywo.
0: Co do pierwszej tezy pewien nie jestem, nie słyszałem, a co do drugiej jest świetnym perkusistą, na żywo. I tego nie słychać na płytach zupełnie, ale on tak jest w stanie świetnie łączyć różne style muzyczne na koncertach, jestem pełen podziwu.
1: Byłem, co prawda, tylko raz na koncercie Fisza Emadę w Suchym Lesie w bibliotece publicznej. Tam jest taka fajna sala. Naprawdę. No i byłem w ciężkim szoku, że pan Emadzik naprawdę no, genialnie gra na perkusji. No. Nie spodziewałem się tego zupełnie.
0: Prawda, i to było też moje odczucie. Raz właśnie to, jak bardzo MAD inaczej gra niż jest to na płycie, ale też w ogóle jak tworzywo pozwala sobie często na improwizację, odejście od formuły płytowej, i jest to przepiękne potem do słuchania.
1: No więc mamy tutaj dla was może nie Fisza MAD, takiego klasycznego.
0: Znaczy, to nie jest niby tworzywo, ale jednocześnie to jest jak najbardziej tworzywo, bo wystarczy do Kim Nowak, wystarczy dorzucić kilka osób i już właściwie jest Fisza MAD tworzywo.
1: No, dokładnie. Więc
0: co za problem. A to był w ogóle ten utwór, który zagramy za chwilę, to był singiel z ich płyty Wilk. I tu jest według mnie właśnie na płytach Kim Nowak trochę tego Piotra Waglewskiego, takiego grającego nie tylko do rytmu, ale też bardzo muzykalnie tutaj właśnie słychać.
1: Zawsze mówiło się, że Kim Nowak to taka polska odpowiedź na White Stripes.
0: A to tego trochę nie widzę, powiem szczerze.
1: Ja właśnie też nie.
0: Ja wiem, że to jest, no, Kim Nowak, no, to jest wynik fascynacji tymi mocnymi brzmieniami Waglewskich, którzy najpierw bardzo mocne metalowe brzmienia, które potem zmieniły się na hip-hop.
1: No bo przecież młodzi Waglescy byli metalowcami.
0: Nie? No tak. I tutaj gdzieś czasami to przebija. Nie w tym utworze akurat, nie w utworze Prosto w ogień, ale ogółem płyty jak najbardziej polecamy waszej uwadze. No tu trzeba jakoś trzymać się klucza miłości, więc o tej miłości też tutaj jest.

0: Jak mawiał pewien klasyk, nie ma przypadków?
1: Nie ma.
0: Ja nie wiedziałem, nie znałem do końca tego kawałka. No tutaj Tymek to wybrał.

0: ostatnio mówiłeś, że to są gwiazdy.
1: No, jak widziałem, to oni tam no non-stop koncerty wyprzedają, takie naprawdę duże, plenerowe. No i co najważniejsze, wiesz, że na Instagramie Mardi, główny lider zespołu, rozdaje wejściówki na koncerty i gra na gitarze przy okazji utwory.
0: A oni są z Pragi, czy z jakiegoś innego miasta?
1: Oni są z... Ojejku, a teraz mnie zastrzeliłeś. Zapomniałem na szybko. Pardubic. O, oni są
0: Pardubice. Tak. Tam, gdzie jest Wielka Pardubicka, wyścigi konne i tak dalej.
1: Tak.
0: Dokładnie. No dobrze, no to muszę się tym, że tak powiem, zająć i może sprowadzę parę płyt tego zespołu, bo...
1: Ja jedną mam i jest świetna. Właśnie Okruchy Szczęścia.
0: Ale taką żywą?
1: Tak.
0: Żywą, fizyczną.
1: I powiem ci od razu, co jest z tą płytą świetnego. Naklejki dają w zestawie, które są tematyczne do różnych utworów.
0: No proszę. Ciekawe.
1: Przepiękne są.
0: No teraz moje, znaczy w sumie nasze, bo...
1: Drugi dyptyk będzie.
0: Tak, drugi dyptyk, dlatego że na początek będzie jazz. Bo tak sobie pomyślałem i przyznaję, że też pokochałem tego wokalistę i trębacza jazzowego. Mówię tutaj o Chetu Bakerze. To jest po prostu piękny, cudowny śpiew. Cudowne, melancholijne jazzowe piosenki. I tutaj będzie taki utwór z płyty Chet Baker Sings. To jest rok 1956. Chyba najstarszy utwór z dzisiejszej naszej selekcji. No ale po prostu jak się słucha Cheta Bakera, no to jest taka melancholia, że moim zdaniem taka w stylu Nicka Cave'a. Trochę. I wydaje mi się, że no Nick Cave musiał słuchać Cheta Bakera na przykład.
1: No skoro tak zapowiadasz, to ja chyba muszę po prostu powiedzieć, sprawdzam.
0: Sprawdzam, a na sam jako pareczka to cover...
1: Klasyka.
0: Klasyka, też chyba z lat 30., tak?
1: No tak.
0: Lata 30. w wykonaniu artysty, uwaga, na którym udało mi się być dwa razy.
1: Dobra, to jest duży sukces, że udało ci się być dwa razy na Morrissey, mając na uwadze, jak często odwołują koncerty.
0: I zauważ, że jak kiedyś robiłem zastępczą dobranockę, to nawet udało mi się zareklamować koncert, do którego nie było.
1: Brawo, to akurat było całkiem łatwe do zrobienia często. No dobrze, koniec znęcania się nad Morrissey'em.
0: Tak, dokładnie, ale Alicja Miszczak mówi, żeby obejrzeć Johna Mara.
1: No dobrze.
0: Bo była na Off Festiwalu i mówi, że 100 razy lepszy od Morrissey'a.
1: No proszę, no dobrze. No.
0: I śpiewa covery zespołu Dismiss.
1: O, no i tutaj to już jest jakaś rekomendacja. No dobra.
0: No to lecimy.
1: Na początku Chet Baker, a potem Morrissey.

0: Drogi Moriseju, komar jednak jest u nas w studiu, zabić go czy nie?
1: Nie wolno. Nie wolno, tak. Ale przy całej takiej otoczce wokół Moriseya, wokół koncertów i tak dalej, my się możemy podśmiewać, ale...
0: Ale ten cover jest piękny.
1: Ten utwór jest piękny po prostu.
0: Tak go po prostu z 2 minut rozciągnąć do 8.
1: Do nawet ponad 9, powiem ci szczerze.
0: Tak?
1: Aha. Tak. Ale no cudowny po prostu, przepiękny.
0: No i też no myślę, że to Piotr Kaczkowski wypromował tę wersję. No
1: zdecydowanie, tak.
0: I tutaj to trzeba mu oddać.
1: Muzyka różna i różniasta.
0: Tak jest.
1: To jest absolutnie na zawsze w moim sercu i też sam w sobie jest bardzo ciekawą selekcją utworów z różnych kierunków świata i to bardzo takich właśnie nieoczywistych i bardzo ciekawych.
0: To teraz pozostaniemy, nie? W klimatach jazzowych?
1: Tak, jak najbardziej, bo pomyślałem sobie, że zagram jeszcze jeden utwór, bo w zeszłym tygodniu też już grałem utwór instrumentalny, teraz chcę zagrać jeszcze jeden. I to jest utwór jednego z bardziej znanych kompozytorów jazzowych swego czasu, Dave'a Brubecka. Jego kwartetu. I to jest utwór, który on nagrał dla swojej żony. I nazywa się on In Your Own Sweet Way. I to jest po prostu tak ballada na pianino, które zagrał on sam.

0: Tak jak w zeszłym tygodniu był temat miłosny z filmu Blade Runner w wykonaniu Vangelisa i mówiłem, że tam jest dużo emocji w tym saksofonie, tak tutaj naprawdę dużo emocji jest w tym solowym wykonaniu Dave'a Brubecka na pianinie, fortepianie.
1: Pianinie chyba, tak.
0: Chyba tak.
1: Różnie grywał. Na pewno pan Dave na pewno potrafi na jednym i na drugim, ale no mi się pozostaje tylko zgodzić w pełni.
0: Pełne emocje. W zasadzie powinniśmy zrobić kiedyś taką audycję o miłości instrumentalnie. To byłoby trudne, ale... ale przynajmniej...
1: instrumentalnie.
0: Trzeba Frankowi to może podrzucić. Coś wymyślimy. Pozdrawiamy go serdecznie.
1: Oczywiście, że pozdrawiamy bardzo serdecznie, tylko on też musi kiedyś swoją audycję poprowadzić, tylko więc się będzie musieli zmieścić w dobranocce.
0: A coś może zrobimy. Akurat w godzinę myślę, że dałoby radę.
1: No, coś zrobimy, myślę.
0: Okej. Dobrze, no to teraz zmienimy trochę klimat, bo ogólnie dużo perkusji jest tutaj, chociaż teraz był pianino. No to teraz gitarka na pierwszym planie, no i gitarzysta polski, no gitarzysta tysiąca twarzy, bo może i wszystko, i rocka progresywnego, i hard rocka, no i trochę a la Police, czyli Jan Borysewicz. Był teraz podobno na rockowiźnie z Lady Punk. Grał,
1: tak.
0: A tutaj z Obywatelem GC. 40 lat minie w grudniu tej płyty, czyli debiutu Obywatele GC, czyli w zasadzie trzecia płyta Republiki, no, która z wiadomych względów musiała być potem solową płytą Obywatela GC. Jan Borysewicz wszedł, zagrał, ale tutaj miał też swoje 5 minut, bo są fajne solówki. Więc wspólnymi siłami stwierdziliśmy, że zamiast utworu Przyznaję się do winy, zagramy Paryż-Moskwa.
1: Tak, który też jest niesamowicie intensywnie o miłości. No przecież no ten podtytuł.
0: No cała płyta pierwsza jest intensywnie o miłości.
1: No więc intensywnie gramy.

0: No, i jakby, znaczy już mówiąc o samym jeszcze utworze, to tak te mandoliny chyba to się
1: No
0: nazywa.
1: tak, to są
0: Bardzo,
1: mandoliny.
0: bardzo ładnie tam
1: I co
0: brzmi.
1: jest ważne, tam nie ma takiego przeboju, który jest i będzie zawsze na pierwszym miejscu pewnej listy przebojów.
0: Dobrze, wszyscy wiemy.
1: Wszyscy wiemy.
0: Czy to ja teraz mogę utwór
1: Jeszcze
0: na...
1: tylko powiem, że teraz będzie mój warszawski idol.
0: O, jak najbardziej. Bo to jest jedna z dwóch powtórek z zeszłego tygodnia. Nie myślałem, żeby grać Pablo Pavo dzisiaj jeszcze raz, ale utwór na specjalne zamówienie.
1: Będzie koncert w Poznaniu na początku
0: Tak.
1: października. Wbijajcie do dwóch progów.
0: Koniecznie, koniecznie, bo Pablo na żywo też jest absolutnie przecudowny. No i cóż, ja mogę tylko w tym momencie pozdrowić mojego tatę, który pytał, czy będziemy grali Aperol. Powiedziałem, że nie.
1: Pozdrawiamy tatę.
0: Ja oczywiście, że
1: I
0: pozdrawiam.
1: zapraszamy do pewnej audycji.
0: Oczywiście, że tak. Więc teraz już mogę ze czystym sumieniem powiedzieć, Aperol jest.

0: zgadza ci przytakiwać, ale no co zrobić? Aperol jest cudowny.
1: Nie ukrywajmy, mamy mniej więcej te same korzenie wychowania muzycznego.
0: Mniej więcej tak, ale powiem też, że to jest przepiękny, przecudny utwór z płyty, którą tak średnio, powiem szczerze. Tak średnio. Znaczy, średnio lubić w moim przypadku płytę Pablo Pavo to jest i tak wielka miłość, ale w tym są te, które lubię bardziej.
1: A zadam ci pytanie, posłuchałeś utworu 8?
0: Jeszcze nie. To jest bardzo zły blamasz teraz. Ale nie no, przesłucham. Choć to jest, wiesz, co jest dla mnie taki problem? Ja muszę mieć humor na Pablo.
1: Aha.
0: A ja byłem ostatnio
1: w dobrym humorze.
0: Chciałem powiedzieć, że byłem ostatnio na wsi, a Pablo to jest...
1: miejski jest.
0: To jest bardzo miejski, to jest dochodzenia po mieście.
1: Tak, człowiek od razu chciałby na Pragę. Podkreślamy, na Pragę, nie do Pragi.
0: Tak. Dokładnie. To jest jeden z niewielu osób, która potrafi mi upięknić Warszawę.
1: Z Warszawy przenosimy się do Poznania? Czy do Piły, czy do Poznania?
0: Chyba do Poznania. Wiem, że był moment, bo panowie o tym zresztą wspominali, że często wysyłali do siebie SMS-y, gdy oglądali mecze Lecha z Legią.
1: Mm-hmm. Ale Piła lubi Lecha.
0: No tak, chyba jeszcze tak. Bo znaczy, wiem, że tam żurzel i kiełbasy senatora.
1: Ale żurzel już...
0: Chociaż
1: nie, musimy się zapytać redaktora Rogozińskiego, jak tam żurzel w Piłę.
0: Tak, kogoś, kto się zna na pewno. Tak. No w każdym razie, jeśli chodzi o ballady o miłości, o pięknie, no to są według mnie wyżyny tekściarstwa tutaj.
1: Tak jest,
0: pijama porno i nie będę mówił, jaki utwór. Wszyscy będą wiedzieć.

Boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów.

choć w dolinie stoję, serce rozgorzało, jak płomienny zachód.